czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwóch

Leczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Krągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Goszcze niestety może się chmurzyć i może też pokropić na termometrach do około 15 stopni. A kierowcy będą musieli uważać na Armii Krajowej. Tu utrudnienia, ruszają prace gwarancyjne i trasa może być zwężona na wiadukcie w kierunku Gdańska. Ale o tej porze jeszcze bez większych problemów. Szerokość.
1: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kolejny alert RCB przez kolejny atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Alert o poranku został wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W nocy zaatakowany został Kijów, a eksplozje w ostatnich minutach były słyszane też na Wołyniu. Padły słowa o imperialnej polityce Kremla i podkreślenie, że to nie my dążymy do konfrontacji. Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
4: Chcę jasno powiedzieć. To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
3: A wcześniej w debacie na temat Ukrainy głos zabrał też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podczas wystąpienia skierował słowa do szefa rosyjskiego MSZ-u Siergieja Ławrowa.
5: Siergiej,
3: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówił polski wicepremier, który wezwał też Rosję, by przerwał swoją wojnę. A wojsko szuka nadal obiektu latającego w okolicach Malborka. Nadleciał z nadobwodu królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, mówi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego polskiej armii.
6: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
3: A przypomnę, że wczoraj rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium.
1: SK Bydgoszcz News.
0: Jak Herska, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek spotkał się w Bydgoszczy z seniorami. Była mowa o ich bezpieczeństwie, a trzeba o tym mówić, bo zagrożenia czyhają na każdym kroku, na przykład w sieci.
7: Seniorzy także dokonują przelewów dzisiaj. Wielu z nich komunikuje się ze swoją rodziną za pomocą komunikatorów. My uczymy ich, jak robić to bezpiecznie.
0: Takie spotkania z seniorami odbywają się również w innych częściach kraju. Powraca weekend w bydgoskiej Wenecji. Będzie można posłuchać m.in. opowieści o dawnej Bydgoszczy. Będą warsztaty i malarstwo. A to wszystko już w najbliższy weekend.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: No dzień dobry, kawka wjeżdża, 2 minutki po godzinie 6:00, witamy.
10: Welcome everybody, jak to mówią Amerykanie.
11: No, u nas na piętrze cały czas popsuty jest ekspres do kawy.
9: Ale znalazłem poniżej i poniżej, na trzecim i na drugim są dwa, więc wszystko gra.
10: I ten poniżej na piętrze jest powyżej naszej jakości.
11: Dzień dobry.
9: Słuchajcie, wczoraj miałem egzamin na prawo jazdy.
10: Jak?
9: Przełożyłem na kiedy indziej.

0: Głowa chodzi, bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 6 tutaj SK, w czwartek, za kwadrans piątek.
1: Ale a propos tej głowy chodzącej, przepraszam, jak to się stało, że ty przełożyłeś egzamin na prawo jazdy kategorii
0: A? A jak motocykl?
2: A powinno być najprostsze, bo jest na początku.
0: Dokładnie. No przeleciałem, tam jest, tych pytań jest ponad 1000, przeleciałem no jakieś tam 800, później się okazało, że no, tamtych nie przeleciałem. I no i co, zadzwoniłem, no sprawy losowe, sprawa losowa, że się nie przeleciało innych pytań. I okazało się, że była tak duża kolejka za mną, że nie było problemu, żeby ktoś skoczył na moje miejsce.
1: Oj, jak mi, czyli w sumie to zrobiłeś dla kogoś.
0: Ty no muszę troszkę jeszcze posiedzieć nad tym, bo słuchajcie, pytania, wytrychy, no jest tego mnóstwo.
2: No to skoro zaczęliśmy od przekładania, to każdy może sobie coś przełożyć dzisiaj. No ja bym na przykład bardzo chętnie przełożył szynkę i sałatę majonezem, jeżeli chodzi o poradną kanapkę. Ale skończył mi się majonez.
0: Ja dzisiaj też muszę wam powiedzieć, że przełożyłem moje ubrania, które wczoraj położyłem na krześle, na kanapę.
1: Ty jesteś mistrzem przekładania, coś widzę. To dajcie znać, co wy dzisiaj byście przełożyli. 664-402-302, eskowy messenger również czeka i nie przekładajcie tego.
2: Da się przełożyć tankowanie, jak będzie taniej.

0: 16 minut po 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Co tam pod noskiem sobie tam mówisz? Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
3: Bardzo się cieszymy, że nie przełożyłaś spotkania z nami, bo dzisiaj się pytamy naszych słuchaczy, co by przełożyli. Janki przełożył, wyobraź sobie, egzamin na prawo jazdy, na motocykl.
2: No, teorię.
1: To jak masz na normalny samochód, to i musisz jeszcze na motocykl.
2: No muszę, no tak, dokładnie. Nie, no na motocykl to inna historia, dokładnie, tak.
3: Ale jest coś ciekawe, że ma na normalne auto.
1: To jest chore, słuchajcie.
3: Ale bał się wziąć teorię, znowu napisać.
0: Zatrzymajmy się przy normalnych samochodach. Przy tych skośnych samochodach, bo chińska motoryzacja, piszą w gazetach, zalała całą Europę i Polskę.
2: Codziennie jakieś nowe się pojawiają, ja już się gubię, kto jest kim, kto co się dzieje, ale jadą w tym samym kierunku i mają kierownicę, tylko tyle, no.
0: Problem polega właśnie na tym, że za cholerę nikt nie wie, jak tą każdą kolejną markę się czyta.
3: To jest strasznie trudne.
0: Jak się ją wypowiada.
3: No.
0: Jadziula, zaprosiliśmy cię, bo chcemy, żebyś ty ustaliła jedną wersję.
1: Proszę cię.
2: Jako ekspertka. Ustalmy raz na zawsze, jak się powinno wymawiać te nazwy.
3: I od razu ci powiemy, nikt nie wie, jak to ma brzmieć. W związku z tym, jak ty powiesz, tak już będzie.
2: Tak będzie. Okay.
0: Zadzwonimy do tych salonów i powiemy im, że od dzisiaj tak się nazywają. Pierwsza nazwa.
2: Czekajcie, ja to muszę nagrać, bo to jest niesamowita historia.
1: Później sobie wiedział, jaki samochód kupić.
3: Dokładnie.
2: Żeby to nie umknęło nam.
3: No, tak? Pierwsza nazwa.
1: Geli?
0: Geli.
3: Geli.
0: No, kupiłem nowe Geli.
1: O Boże. Tam mi się z hulajnogą kojarzy. Kongiki.
0: Kongiki.
2: Dobrze.
4: Trudne.
2: Lećmy dalej.
1: O moda?
3: I?
1: Jakoko. No, jak po japońsku, to po japońsku.
2: Ale ja Eco, dobra, okej.
0: I ostatnie?
1: Bei Ingi.
3: Powiem ci szczerze, że może się okazać, że byłaś najlepszą reklamą, bo jakoko to bym sobie kupiła.
0: A ja tym Bei Ingiem to leciałem kiedyś.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: Już mi się język poplątał.

0: Riviera na wysokości. She doesn't mind. So high. 24 po 6.
1: Czy można byłoby tak poranną pobudkę przełożyć na inną godzinę?
0: Wtedy już nie byłaby poranna.
2: No właśnie. Można, ale co z tego rzeczywiście. No mamy nadzieję, że zdążyliście dzisiaj na czas ze wszystkim. No i zbyt wiele rzeczy nie musicie przekładać. Ale fajnie, że się chwalicie.
3: Siemanko Eska, ja najchętniej bym przełożył swoje obowiązki na szefostwo. Może w końcu przestaliby mówić, za co ja ci płacę? Pozdrawiam.
2: Ktoś z naszej firmy zadzwonił.
0: Słuchajcie, za chwilę Marcin Procki o tym, że Włosi przekładają dalsze granie w turnieju, bo odpadli z Mistrzostw Europy.
2: Niesamowite, rzeczywiście. To wszyscy się za głowę łapią. W piłkę nożną słabo, w siatę słabo. Ojejku.
1: A przepraszam, o jakim sporcie mówimy?
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
2: Radio SK. Całe szczęście, cały czas są dobrzy w paście i w pizzy, no.

0: Reklama.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
7: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
6: Czujesz? To wiejska zagroda.
7: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
6: Dużo mięska!
7: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
8: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
6: Pieskie życie ma smak.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
14: Deszczowo i chłodno. Poranek w Bydgoszczy to tylko 10 stopni, w ciągu dnia około 15 i przeważnie może być pochmurno. A przejazd do celu może wiązać się z chwilowymi postojami, szczególnie tam, gdzie prace, m.in. na Poznańskiej, także na wiadukcie wschodnim na Armii Krajowej w kierunku Gdańska. Tutaj ruszają roboty gwarancyjne.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Już prawie 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, poranny alert RCB i poderwane samoloty. Ostrzeżenie rozesłano do osób na terenie województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W szpitalu klinicznym w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Otrzymuje go na przykład 5-letni Bruno, którego chorobę zdiagnozowano w lipcu.
16: Bardzo energiczny chłopiec, bardzo współpracujący przy pierwszej wizycie, więc myślę, że to wszystko tutaj przebiegło bardzo dobrze.
15: Mówi dr Elżbieta Niechciał z poznańskiego szpitala. Placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem jako jedna z 60 na świecie.
17: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
18: SK Sport News.
15: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzyni. Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę, a kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum.
17: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Jankes,
20: Jankes,
19: Kama,
20: Kama
19: i Wiktor.
20: Wiktor.
21: Dziękujemy, to był Marcin Procki, bez przekładania newsów i bardzo dobrze.
22: No ale my cały czas zastanawiamy się, co wy chcielibyście przełożyć, no i nie przekładacie.
23: Najchętniej to bym przełożył przypadającą właśnie ratę kredytu hipotecznego.
22: Ojej, to ja też poproszę.
21: To ja też poproszę.
22: Pan weźmie numer, jaki się ustawi w kolejce.
24: Mm-hmm. Słuchajcie, ja już spłaciłem, to wszystko poza mną.
21: O nie, nie.
24: Ale dzięki temu jestem bankrutem.

0: Ja lubię, jak poranne dźwięki tak delikatnie smyrają, tak po prostu za łóżkiem.
1: Gdzie ciebie? A, za łóżkiem, okej.
0: No, tak, tak
1: za
0: miło.
1: Za łóżkiem. Tak, ona tak... ma głośnik radiowy, stoi za łóżkiem.
2: Dokładnie.
0: Tak inwazyjnie. Bezpośrednio.
2: Bo jak masz głośnik w sypialni, to sąsiedzi też wtedy są smerani. O, wstała kama. Ojej, dobra, wstajemy już po szóstej. A dokładnie 6:38.
1: Patrzę na termometr, 8 stopni. Za chwilę zacznie się sezon grzewczy.
2: Czyli chłodek się nas obudził. Duży. Rzeczywiście.
1: Mm-hmm. I słuchajcie, od tego sezonu, jeżeli wejdą już te przepisy, które mają ustalić, karane będzie nieogrzewanie swojego mieszkania, mieszkając we wspólnocie.
2: Przepraszam bardzo, ja lubię chłodek. To ja muszę też grzać?
1: To pan też zapłaci w takim razie.
0: Ale jak to?
1: Chodzi o to, że opracowywane są przepisy, które mają walczyć z, uwaga, pasożytnictwem cieplnym i sprawiedliwszym podziale kosztów.
2: A na czym to polega? Że co, że ja nie grzeję i grzeję się od innych?
1: Tak, jak mieszkasz sobie otoczony przez sąsiadów, którzy grzeją, to możesz wpaść i rzeczywiście wpadali ludzie na taki pomysł, żeby zakręcać grzejniki, wtedy sąsiedzi będą cię ogrzewać, sami będą musieli odkręcić trochę bardziej, bo to ciepło ucieka do ciebie i oni płacą, a pan nie płaci.
2: Co robisz? Zdrapuję izolację w ścianie, żeby lepiej ciepło przechodziło.
1: Więc teraz oni kombinują tak, żebyś ty też był zmuszony do tego, żeby odkręcić chociaż troszkę kaloryfera. Jak tego nie zrobisz, to i tak zapłacisz.
0: Aha, przepraszam, mam pytanie.
2: Proszę.
0: Co z niewiernymi mężami grzejącymi się ciepłem sąsiadek?
1: A to cały czas można.
3: Tak. Reklama. Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
7: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o Twój dobry sen.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: pum pum girl. 12 do 7. Happy birthday
1: to you. Łukaszek.
2: Yeah.
3: Dziś urodziny.
0: Łukasz z nami, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
1: Łukaszek.
2: Pamiętaj.
0: Łukasz, przepraszam cię, że nie powiedziałem Łukaszek. Wybaczasz?
4: Wybaczał.
1: Łukaszku, bo my tak specjalnie dlaczego mówimy, Łukaszek? Wszystko dlatego, że jego dziewczyna Jowita napisała do nas informację na jego temat i ani razu nie napisała Łukasz, mój ukochany, tylko cały czas Łukaszek. Łukaszek potrafi zrobić to, Łukaszek potrafi zrobić tamto, obudźcie Łukaszka, kocham Łukaszka i tak dalej.
0: I co ty na to, Łukaszku?
4: No doceniam to, cieszę się,
0: jak ty
4: się,
0: mówisz
4: że tak
0: o swojej dziewczyny?
4: Jowitka.
0: No, wszystko.
5: Słuchaj, to już na starcie mamy dla was pieniążki.
0: 100 złotych. Stówka dla ciebie urodzinowa. Wiemy, że pracujesz, teraz jesteś stolarzem.
1: Ale złotą rączką przy okazji.
0: Tak. I dzisiaj też będziesz robił jakieś fajne stoły?
4: No, na pewno.
0: Kurde,
4: i krzesła.
0: Krzesła, stoły. Coś potrzebujemy? Drabinę jakąś, coś?
5: Nie mamy cały czas hokerów do siedzenia przy stole. Więc
0: tutaj
5: może,
0: naszym.
5: No, takie ja bardzo chętnie bym przyjął taki strugany.
4: Mhm. No to jest do ogarnięcia wszystko.
0: Strugany hoker. dla Wiktorunia naszego kochaniunia.
5: Tak jest.
1: Łukasz, ale faktycznie dobre informacje mamy na twój temat. Fajnym facetem jesteś. Jesteś ukochany. Mam nadzieję, że również wiesz, że bardzo kochany i że zasługujesz na to, co najlepsze. Szczególnie przez to, że, i tu jest cytat, wytrzymuje ze mną, czyli z Jowitą. Więc ona wie, że to jest wymagające doświadczenie, ale generalnie cieszy się, że jesteś obok.
4: Jakoś trzeba się spiąć, żeby dać radę.
0: Dobra, kończymy, bo trzeba wystrugać tego hokera dla Wiktora. Kończymy, koniec.
1: Wszystkiego najlepszego! Two ships in the night.

0: Za chwilę siódma. Można by zrobić jakiś fakultet z polskiego, słuchając Sanach. Tak patrzę w ten tekst. Lada budzę się co noc, patrzę w gwiazdy wśród róż i krętaczy. Krętacze to są te takie pyzy z Podlasia, prawda?
1: Tak, obok kołaczy. Krętacze, kołacze, te sprawy, dokładnie.
2: A jak wiadomo, bez krętaczy nie ma pracy.
1: A jak praca jest, to jest Marcin Procki, który za chwilę będzie miał dla nas newsy.
0: Podobno Holendrzy wracają na Eurowizję. Szczegóły za chwilę. Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
21: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
20: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
21: A może dowolny posiłek?

0: firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
1: Deszcz i chmury, taki to początek jesieni w Bydgoszczy, ale spokojnie, po południu też powinno wyjrzeć słońce, w ciągu dnia będzie to około 15 stopni, w Bydgoszczy w weekend do 17, a w przyszłym tygodniu i 20 może się wydarzyć. Na kierowcę tej porze zmierzają do celu już z Osowej i Fordonu, noga z gazu w pobliżu przejść dla pieszych.
2: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Minęła siódma, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów, ale też w pobliżu polskiej granicy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano także myśliwca. Reporter Eski Jakub Krzyżak teraz z nami, Kuba. Rosja wydaje się być głucha na apele o zaprzestanie eskalacji.
4: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
5: Sergiej,
4: wiem, że słuchasz, powiedz swojemu szefowi, dość tego.
5: Enough is enough.
4: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał:
6: chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
4: Na ten moment wiemy o dwóch ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchy było słychać też w Łódzku, na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
3: Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. Do ataku na policjanta doszło w czasie przeszukania jej mieszkania.
7: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety.
3: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Przeszukanie zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez kobietę. A Holandia wraca na Eurowizję. W tym roku nie wzięła udziału w konkursie z powodu m.in. udziału w nim Izraela. Teraz Holendrzy zdecydowali, że zmienią nieco organizację wyboru krajowego reprezentanta, a przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii.
2: SK Bydgoszcz News.
1: Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści. O nich była mowa podczas środy z profilaktyką w bydgoskim NFZ-cie.
8: Tak jak zaczynałam pracę na swoim oddziale w 2017 roku, osoby w granicach 30 roku życia były pewnym ewenementem. Teraz coraz częściej hospitalizujemy także 20-parolatków.
1: Mówi dr Agata Kosowska-Zdoba ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. A w najbliższy weekend będzie okazja, aby poznać bliżej bydgoski Londynek. Będą warsztaty, spacer i koncert. Wstęp jest wolny.
2: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
9: 3 minuty po 7, dzisiaj 24 września, to jest Światowy Dzień Morza i wiecie, co mi się wydaje?
10: Co ci się wydaje?
9: Że to może być dobry dzień.
10: No! Nie, wywal morze i jest, to będzie piękny, wspaniały dzień, czwartek, 24 września, tak.
11: To na fali tego wszystkiego dobra informacja dla tych, którzy lubią wygrywać, za momencik 7 wygrywa.
10: Wiecie, jakie 7 wygrywa po holendersku?
9: Dawaj.
10: Ja też nie wiem.

0: 9 minut po godzinie 7 rady jest w czwartek, 24 września. Jak to fajnie brzmi, uwaga, powiem za kwadrans piątek.
1: Wiktor, ty z nami pracujesz mniej więcej od roku, więc ty nie wiesz, ale kiedyś Jankes codziennie robił pompki w studiu. Jank, ja się chciałam zapytać, co się stało z twoimi pompkami, bo przestałeś je robić.
0: Kiedy to było?
1: No tak, ze 2 lata temu.
2: No, zrobiłeś wszystkie.
3: do końca.
0: No dobrze, dobrze,
1: a zrobiłbyś
0: dobrze.
1: Teraz?
0: Teraz mi kolano, ale kolano boli.
1: A to przepraszam.
3: Ale jest efekt tego, że przestałeś, widoczny w badaniach.
0: Jest, już wyszło?
3: Pojawił się nowy raport Aktywność fizyczna w Europie i Polacy są przez ciebie na szarym końcu.
0: A wiadomo, że miasto jest monitorowane, oni wszystko widzą.
3: Słuchajcie, oficjalne statystyki. 61% Polaków nigdy nie ćwiczy.
0: Okej.
3: A tylko 4% ćwiczy regularnie i to jest, przypominam, najgorszy wynik w Europie.
0: Ja sobie wypraszam, ja wczoraj wyrzuciłem śmieci.
1: Ja byłam z psem na spacerze.
3: A ja...
4: Ja przedwczoraj ściszałem telewizor.

0: Ale to w tym radio wymyślili. Światowy Dzień Morza, a tutaj rekiny, Sharks i Imagine Dragons. A? Ma się jednak główkę do playlisty, co?
1: Ja widzę, że ty dzisiaj popłynąłeś.
2: Wygrywa w Radiu SK.
1: Ale za to nasi słuchacze mogą wygrywać. 664-402-302. Eskowe klapki Kubota, eskowe skarpetki, magazyn SK Story. Wszystko tak naprawdę dla was, tylko trzymajcie telefon przy uchu, jak dzwonicie. Dzień dobry.
3: Zapraszamy. Kto dzisiaj pierwszy? Halo, cześć, jak masz na imię?
4: Monika.
3: Monika, nie boimy się, lecimy do siódmego.
0: No to uwaga, dzisiaj gramy i mamy tylko 2 minuty.
4: Okej.
0: Rozpoczęta. Pierwsze.
1: Moni, czym się odcedza ziemniaki? Durszlakiem czy malakserem?
3: Co?
4: Myślę, że durszlakiem, ale
3: dobrze.
4: Nie jestem pewna.
3: A co to jest malakser?
0: Malakser?
1: On to malaksuje jest... wszystko, wiesz? No. Mikser, inaczej mówiąc.
3: Aha.
0: Takie coś nie do odcedzania.
3: Dobra, lećmy z drugim, prosimy.
0: Co robi typowy hochsztapler przez samocha?
4: Okrada ludzi?
1: Oszukuje, aferzysta jeden. Dobrze.
3: Trzecie. Kto mieszkał w chatce na kurzej łapce?
4: Baba Jaga.
0: Czwarte.
1: Czy dobrze. Paradontoza dotyka tylko osoby w związku, czyli w parze?
3: Para.
4: Nie, może też młodych.
0: Może też młodych.
3: Para, dajcie.
0: Piąte.
1: W studiu mamy ustawione palmy. Ile ich jest? 2 czy 1?
4: Jedna.
0: A nie, czekaj, źle.
1: Palmy.
3: No nie wierzymy.
1: Dałaś się wkręcić.
3: Dziękujemy. 6644-0202. Byłaś wspaniała.
1: 50 sekund
3: osobę.
1: Zostało nam do końca czasu. Dzień dobry.
3: Oho.
1: Halo. Dzień dobry.
3: W alternatywach 4 tak było, jak nie było prądu.
1: No heja, jedziemy. 40 sekund do końca.
3: Uwaga, lecimy dalej. Dzisiaj już o tym mówiliśmy. Jak jest po holendersku?
1: Czy wiesz, jak jest po holendersku?
3: Tak. No właśnie.
0: Siódme wygrywa.
3: Jak się to mówi? Czy wiesz?
0: Wiesz czy nie wiesz?
5: Wiesz? Oj, nie wiem.
0: Dobrze!
6: Nikt nie wie!
0: Bo nie wiesz, to się zgadza, zgodne z prawdą. Siódme. Uwaga, dzisiaj jest Dzień Morza, więc powiedz coś po waleńsku.
5: Morze po waleńsku. Nie wiem.
0: To musi być język walenia.
5: Nie mam pojęcia.
3: Ajajajajaj,
1: no. Trzeba powiedzieć.
3: Cokolwiek po swojemu. Choćby tak rzeczywiście. Ale no cóż, no nie możemy zaliczyć. Komisja jest. Komisja patrzy na nas. Nie, machają głowami lewo, prawo. Nie, niestety nie możemy.
1: Ale fajnie, że do nas wpadłeś.
6: Zwaliłeś to.
5: Dziękuję za telefon. Wszystko.
3: Zwaliłeś to. Dziękujemy.
5: Dziękuję.
0: Ale kama.
1: No.
7: Skąd możesz wiedzieć, że to po waleńsku?

0: Ale ona jest fajna, za każdym razem Natasza Benefield.
1: To nie o tobie.
0: Natasza Kama Benefield w Radiu SK 25 minut po godzinie 7.
1: To tak trochę dla takiej młodzieży starszej nawet bym powiedział, bo to pani z paru lat.
0: Tak, ona kilka razy siedziała w klasie, dlatego tak.
2: No, poza tym ma dobrego chirurga medycyny estetycznej, więc nie wygląda na swoje lata.
1: Okłady z dolarów na twarzy.
2: No, to podobno świetnie działa. Chciałabym kiedyś spróbować.
0: Słuchaj, która jest godzina? Jeszcze raz?
1: 25:07.
0: Dopiero to wcześniej, ale musimy być skupieni do końca. To jest informacja od trenera naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: Dobra, to ja idę się skupić, a Marcin Procki w takim razie z newsami wpada.
1: Ja po kawie już byłem, o 5:50.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama. Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
3: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc, jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
14: Droga do celu w deszczu. Warto zwolnić. W Bydgoszczy większy ruch o tej porze na Frodońskiej, Spornej, Szubińskiej, na Nakielskiej i możecie natknąć się na utrudnienia na wiadukcie wschodnim na Armii Krajowej w kierunku Gdańska. Tutaj roboty gwarancyjne mają potrwać do soboty. Na termometrach w ciągu dnia w Bydgoszczy do 15 stopni może się chmurzyć.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w aferze Zonda Krypto. Mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące. Wcześniej Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W kolejnych regionach cena diesla na stacjach przekracza 9 zł. Najwyższa jest w zachodniopomorskim, informuje Petrol. Z danych wynika też, że cena benzyny jest najwyższa na Dolnym Śląsku. Średnia cena 95 to 7,99. Diesel jest o złotówkę droższy.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: SK Sport News.
15: Kamil Grabara przeszedł już operację. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Na Instagramie napisał: wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa. Szacuje się, że Grabarę czeka około 7 miesięcy przerwy w grze, a podczas zgrupowania reprezentacji jego miejsce zajął Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. A Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra dziś w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chengdu. Ostatni raz zagrał na początku września w US Open. Dziś jego rywalem podczas zawodów w Chinach będzie Aleksandr Szewczenko, a ich mecz zaplanowano około 11.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Jankes! 7.32, 28 do 8. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek.
19: Jarek się wyrywa w blokach, on już chce, już wie, że ten program i go prowadzi.
20: No ale dzisiaj wyszło na to, że Janki wczoraj przyłożył swój egzamin na motocykl.
18: Tak, dokładnie, kategoria A, teoria, poczekamy spokojnie, człowiek się jeszcze pouczy.
20: Ale okazuje się, że nie tylko ty jesteś mistrzem przekładania.
21: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50 na za kilka lat. O,
19: a jak już jest kupione ciasto, to żeby się nie zmarnowało, to my chętnie.
18: Co byście chcieli przełożyć, dajcie znać, czekamy.
19: Można przyłożyć usta do mikrofonu na Messengerze.

0: To na pewno nie jest o nas, mówię wam. To nie jest o nas, bo to jest Loser i Tame Impala.
1: Lekcja angielskiego z Wiktorem Brzozowskim.
2: Nie, no trwa oczywiście, bo do 9 jesteśmy. Tak, 22 minutki i będzie za mi godzina 8. Słuchajcie, temat życia wzięty. Parkingi, miejsca parkingowe na osiedlach.
1: To jest w ogóle zmora, bo ja nie wiem dlaczego, ale budują wszystkie osiedla w taki sposób, jakby nikt z nas nie posiadał samochodów.
2: Wiesz, no ale wiesz, tych nowych to jeszcze zdarza się, że można pod budynek wjechać, tak?
1: Tak, dziękuję bardzo, ale miejsce parkingowe starych... za 100 tysięcy.
2: No tak,
0: ale i tak najlepiej jest, jak jakiś jeden gość na osiedlu stwierdzi, że to miejsce, co jest ogólnodostępne, to jest jego, bo jego
1: tylko
0: rodzina...
1: On
0: zawsze ja tam parkowałem
1: tak.
0: I to ma być moje.
2: Ale,
1: tak.
2: Ale wiadomo, że kto potrafi...
1: Polacy!
2: Polak potrafi, wystarczy zainwestować, no, kilka złotych w taką, wiecie, nawet zdezelowaną, starą lawetę samochodową.
0: I co? Okay.
2: Zaczaić się na wolne miejsce i wjechać tą lawetą, postawić raz i jej nie ruszać.
0: I co dalej?
2: No i co? I codziennie wieczorem przyjeżdżasz, czy przyjeżdżasz po prostu po pracy? Wjeżdżasz sobie jak król na lawetę.
0: Rano.
2: Zjeżdżamy z niej i jedziemy do roboty. I wracamy z roboty, wjeżdżamy na lawetę. Laweta wita, a sąsiedzi wkurzeni.
3: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.

0: teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sotkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. Klima-hurt.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: 10 minut zostało do 8. Janki kanapeczkę właśnie na śniadanie przegryzał zębami.
1: Niam, niam, niam.
0: I właśnie zęby będą grać główną rolę już za chwilę.
1: Czy to będzie wizyta u stomatologa?
0: Tak.
1: Wspaniale, Kama, zapraszamy.
2: No dobrze, ja przez chwilę zęby myłam, tak na wszelki wypadek.
1: Kama ma najładniejsze zęby z nas wszystkich.
0: Tylko najpierw trzeba się nauczyć, jak jest zęby po turecku.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry, skrężownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
6: Tak.
5: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
6: Góra i dół było.
5: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
6: No, ja chciałbym je zrobić, mieć je porządnie zrobione.
5: I teraz, jeżeli proszę pana, założą panu te licówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
6: To wtedy teraz jak zrobić to najlepiej?
5: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
6: No to no to tak nie powinno być, bo ja się umawiałem na normalne...
5: Ale nie, proszę pana, to mówię panu, oni to jeszcze zeszlifują.
6: Ale to jest różnica przy takich rzeczach.
5: Nie, w ogóle, proszę pana. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
6: A wewnątrz, no, mam taki lekki...
5: Tak, no i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
6: No to, nie wiem, bo to trochę tak teraz idę, nie? Żeby miał zewnątrz na wewnątrz.
5: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
6: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni jeszcze nie wiedzą, jak ja bym miał...
5: Nie, to ogólnie, kolor. Proszę pana, bo to jest forma.
6: Aha.
5: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i nie, i robię
6: no
5: panu
6: ja
5: te...
6: Jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
5: A,
6: ten.
5: Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan będzie się decydował na te, które wyglądają, proszę pana, od wewnątrz, tak samo jak na zewnątrz i odwrotnie.
6: No tak, tylko że ja tam na pewno będę z nimi dyskutował na miejscu, nie?
5: A, to niech pan też to przedyskutuje z Wiktorią.
7: Kochanie, zostać skręcony w Radiu SK.
6: O, ja cię
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 6 minut i będzie z nami godziną 8, tutaj SK. Cały czas z nami czwartek, 24 września. Pięknie.
1: Dla kogoś to może być czwartek na bogato. 500 już czai się za rogiem, bo po pełnej 500 zł 500 zł.
2: No ale trzeba najpierw się zgłosić, a że dzisiaj jest dzień stylistów rzęs.
1: Tak jest.
2: No to uwaga, na piękne oczy wysyłajcie numer telefonu na jaskowym messengerze oraz piękne oczy właśnie.
1: Tak jest, zdjęcie oka po prostu. No, puśćcie oczko w messengerze.
0: Selfiaka może sobie strzelić i wysłać, zostawić to na naszym jaskowym messengerze. Będziemy do was dzwonić.
2: 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia zaraz po 8.
1: Numer telefonu, oczko i gramy.
3: 5 słów, 5 stów. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata. W klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
13: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. Kapral-car.pl.
20: Jesienna pogoda w Bydgoszczy zmiennie, z deszczem, a po południu z przejaśnieniami. Taki mamy scenariusz na dziś. Poranek chłodny, tylko 10 stopni, w ciągu dnia 15, ale w przyszłym tygodniu jeszcze będą temperatury powyżej 20. Kierowcy muszą uważać, co tej porze na większy ruch na Jagiellońskiej Fosza, także przy rondach bernardyńskim i kujawskim. Udanego dnia i bezpiecznej jazdy.
21: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
24: Jest ósma, to czas na Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień wieczorem pojawił się w miejscowości Wola Krobowska koło Grójca. I z tymi informacjami reporter Eski Jakub Krzyżak, co udało ci się ustalić?
25: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu.

0: kuchni.
1: Mówi Piotr Zadhej z Energy Gas Polska. Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3 zł. Średnia cena benzyny to 8 zł. A Dar Młodzieży po 5-miesięcznym rejsie wrócił do Gdyni. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
2: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
1: Na pokładzie żaglowca podczas rejsu służbę pełniło blisko 400 studentów i kadetów.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Lidia Chwerska. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek spotkał się w Bydgoszczy z seniorami. W czasie specjalnej konferencji była mowa o ich bezpieczeństwie i trzeba o tym mówić, bo zagrożenia czekają na każdym kroku, na przykład w sieci.
5: Pojawiają się wyspecjalizowane grupy przestępców, bardzo dobrze zorganizowane, którzy mają odpowiednie podejście, także psychologiczne.
4: Takie spotkania z seniorami odbywają się w innych częściach kraju. Bydgoszcz rozpoczęła pracę nad aktualizacją planu adaptacji do zmian klimatu. Każdy może się wypowiedzieć. Na stronie ratusza jest ankieta online.
6: Dwie minutki po godzinie 8 i tutaj Radio SK w czwartek. Witamy raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest fajnie, jest pięknie, jest wspaniale.
7: Będę kichać.
6: Dawaj. Trzy, dwa, jeden.
7: Nie tak,
6: kama kichnęła w środku.
8: Do środka.
6: Przełożyła na później.
8: Wewnętrzny wstrząs.
7: Pytanko, co wy przekładacie na później?
8: Była jedna słuchaczka, która chciała przełożyć swoją 50.
7: Była.
8: I jest odpowiedź.
9: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50.
6: Mhm, tak, no
10: ja
6: prosimy.
10: Ja tam, gdzie są umówione na 50, to nigdy nie przekładam.

0: Weź mi ją na dobre, ładne oczy. Weź mi ją na antenę.
1: Pojawiły się oczy Ani w Messengerze, no to dzwaniamy. Pięć słów.
2: Ania, tutaj same ochy i achy o twoich oczach były.
0: Oczy i achy, oczy i achy,
1: witajcie, witajcie, drogie oczy.
0: Dzień dobry, Aniu, gdzie ciebie złapaliśmy?
3: Hej,
0: gdzie teraz jesteś, w domu czy w pracy?
3: W domku, jak na razie.
0: No i fajnie, no i super. Masz za chwilę okazję zgarnąć 5 stów od Radia SK.
1: Tak jest, tylko musisz wybrać sobie osobę, z którą czujesz, że możesz mieć dobry przelot, Kama, Jankes albo Wiktor. Potem dopasujesz swoje słowa do zaproponowanych przez nas. No i sprawdzimy, czy wybrana przez ciebie osoba będzie kojarzyła tak samo.
3: Okej.
0: Jankes, Kama, Wiktor, kogo wybierasz, z kim będziesz walczyć o 5 stówek? Kogo?
1: Janki!
0: Yeah!
1: You are the one!
0: Ja byłem pewny, że dziewczynę sobie weźmiesz pod pachę.
2: Widzisz. No dobra, to poznajcie się lepiej.
1: Powiedz coś o sobie, tak żeby Jankes mógł sobie narysować twój rys psychologiczny.
0: Mhm. Czym się zajmujesz na co dzień? Powiedz coś.
3: Ja na co dzień pracuję w bardzo fajnej pracy. Ogólnie jestem księgową.
0: Okej.
3: W firmie sportowej.
0: Pani księgowa. A jakieś zainteresowania? Sport, muzyka, coś takiego? Szachy?
3: Uwielbiam siłownię, uwielbiam chodzić po górach. To jest moje hobby po prostu.
2: Pamiętaj, ja nie wiem, czy się z Jankesem dogadać.
0: Ja też uwielbiam, to, że ja rzadziej, to już jedno, ale ja też uwielbiam. Czyli mamy dużo ze sobą wspólnego. Bardzo dobrze, to już
2: no
0: ma wyjść.
2: Wychodź ze studia w takim razie, Janki.
0: Ania, pamiętaj, nie kombinuj, leciutko, jak pojawi się słowo, to szybko, tak fajnie, wiesz, pomyśl od razu o mnie,
2: dobra,
0: co on może powiedzieć.
1: No, wiesz, się nie usprawiedliwiaj.
0: Te same słowa, 5 stóp zgarniamy, świętujemy, w weekend aż się oplułem.
2: Czekam, aż Janki trzaśnie drzwiami, którymi się nie da trzasnąć. I mamy dla ciebie słówka, pamiętaj, dajesz swoje pierwsze skojarzenia.
1: Pierwszy wyraz, uwaga, kalistenika. To taki trochę temat siłowniany, nie?
3: Przysiady.
1: Przysiady.
2: Okej. Okay. Chodnik.
3: Krawężnik.
1: Dobre. Makaron.
3: Cheddar.
2: Okej.
1: Okay. Cheddar? Cheddar?
2: Dlatego, że posypujesz makaron cheddarem, wkładasz do piekarnika i zapiekasz. No nigdy tego nie robiłeś, okay. Hej. No, słuchawki.
3: Muzyka.
1: I ostatnie...
2: Co to w ogóle jest?
0: Kultywator!
1: Co to jest kultywator?
4: To jest taka maszyna rolnicza.
3: Sadzonki?
2: Co? Puszcza bąki?
4: Sadzonki!
2: Przepraszam za moje myśli. Dobra, trudne słowa dzisiaj były, ale będziemy podpowiadać Jankesowi. I słuchaj, dzwonimy, Ania, do ciebie dosłownie za 2 piosenki. Wtedy się słyszymy i trzymamy kciuki za to, żeby 5 stów poleciało do ciebie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, pierwsze skojarzenie? Miłość. Tutaj pięć słów, pięć stów.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: Razem z nami Ania, dzień dobry.
3: Hej.
2: Jak to powiedział Wiktor, Ania od wygrywania i zaraz się okaże, czy faktycznie zdobędzie razem z Jankesem pięć stów. Wybrała Jankesa jako tę osobę, która myśli tak samo jak ona i na słowo kalistenika powiedziałaś przysiad, chodnik to krawężnik, makaron, cheddar, słuchawki, muzyka, kultywator, sadzonki.
0: Janki!
2: Trzymamy kciuki.
0: Chodź do nas!
2: Dzień dobry! Witamy!
4: Skorzystałem z tego, że mnie wywaliliście ze studia. Napiłem się pysznej kawki, jestem nakofeinowany.
2: Ojej.
4: Gotowy.
2: Ania, co tu się będzie zaraz
4: działo? Anka, ile zgarniamy? Pięć stówek?
3: No ja bym chciała.
0: You wish.
3: Muszę się postarać.
4: Dobra. Chcecie, żebym szybko odpowiadał? Bez jakiegoś kombinowania?
0: Nie chcecie źle nastawiać, ale chyba trudne się wylosowało.
5: Nie wierzę.
2: Ja w ciebie wierzę.
4: Ludzie, no
2: nie
4: dobra.
2: Słuchaj Wiktora, dobra. On podcina ci skrzydła. Ja będę w nie dmuchać.
0: Twój pierwszy wyraz to...
4: Dmuchaj kama.
0: Kalistenika.
4: Kalistenika!
0: Mm-hmm. Możesz zadać jakieś pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie.
4: Kalistenika. Mm-hmm. Czy Ania, czy ty jakoś kombinowałaś bardzo, czy nie bardzo z tym, ze swoją propozycją?
0: Tak, nie.
3: To był strzał.
2: Słuchaj, ja mogę ci powiedzieć, że nie możesz teraz tego zrobić, bo masz chore kolana.
4: Czy to chodzi... Dobra. Okej.
2: Okay. No,
4: to jest to, o czym dzisiaj
2: podpowiedź.
4: Mówiliśmy rano?
2: Nie.
4: Cholera jasna, no.
2: Nie no, pompki możesz robić z chorym kolanem. Czego nie możesz robić z...
4: Dzisiaj mówiliśmy pompek nie można, czyli na przykład używać kolan, czyli...
2: Tak.
4: Przysiad!
2: No,
4: tak? Yeah, baby! Kończmy! A nie, dobra, jeszcze cztery.
0: Drugi wyraz. Chodnik.
4: Dawaj. Chodnik. Mhm. Spacer.
0: Czy to jest twoja odpowiedź?
4: Co źle?
3: Nie.
4: A co?
2: Krawężnik.
5: No nie. To było trochę trudne.
0: Trzeci wyraz to makaron.
4: Spaghetti. Cholera.
2: Ja tylko chciałam ci przypomnieć, że możesz zadawać Ani
4: ja
2: pytania,
4: szybko.
2: Na które
4: ja
2: ona może
4: kawę. Nie mam czasu. Ja nie mam czasu, ale proszę teraz... pani.
2: Ania, co powiedziałaś?
4: Jak było?
3: Cheddar.
4: No, Anka miała źle, ciotko, wymyśliłaś, dobrze, cheddar z dziurami albo bez.
2: Dobra. Ale teraz dobra. Będzie coś z twojej dziedziny.
4: Dawaj.
2: Słuchawki.
4: Czy to jest miejsce, w którym my teraz się znajdujemy?
2: Nie.
4: Czy chodzi właśnie po prostu o to, co się dzieje w głowie, gdy to usłyszymy? To się nazywa, to jest na M? Muzyka!
2: Tak.
4: No, to było oczywiste.
0: And the last one.
4: Dawajcie, teraz będzie proste.
2: Kultywator.
4: Co?
0: Kultywator.
4: Kto wymyślał te pytania dzisiaj? Dajcie mi tę osobę. Kultywator?
0: Nie używasz kultywatora?
4: Czy to jest coś z rolnictwem związane?
2: Tak.
0: Maszyna rolnicza.
4: Czy chodzi o imprezę, która jest na koniec
2: żniw? Nie.
4: Czy chodzi... Nie chodzi o to też.
5: Boże drogi, no.
2: No co maszyny rolnicze mogą robić?
4: Tną ręce ludziom.
2: Jest.
4: Przepraszam bardzo.
0: Twoja odpowiedź to ucięta ręka.
4: Nie, ale... kultywator.
2: Dobra, mów szybko, kończmy.
4: Słuchajcie, no przepraszam, że tutaj tak wydłużam, ale...
5: No Jezusiu, no jak nie żniwa, jak nie dożynki.
0: Zadaj ostatnie pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie i dawaj
4: Czy chodzi o osoby, które...
0: Na które Ania odpowie tak lub nie?
2: No nie powiedziała.
4: No dobra, no nie. No kurka, nie wiem, kultywator. Wieś!
0: A niestety nie.
4: Co? Co było?
0: Sadzonki to był ten wyraz.
4: Przecież to było oczywiste, że nie zgadnę.
0: Ania! Jankes ma dla ciebie pewną informację.
4: Dwie stówy!
3: No! Super.
4: Anka, cheddar, sadzonki, dziewczyno, kocham cię, no.
5: Kultywator, kalistenika, ludzie, nie no, muszę znowu wyjść z radia, no.
0: Dobrze, zarobione, zjedzone.
1: Pięć słów, pięć stów.
6: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien.

0: Widziałem, że Marcin Broski dopija też kawkę teraz i za chwilę pojawi się u nas, będzie częstował newsami.
1: Fajnie. Będzie kultywator w newsach.
2: Ale pojawi się historia i odpowiedź na pytanie, co głupiego wpada do głowy niektórym 15-latkom.

0: Reklama.
1: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
2: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
1: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
2: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
3: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
10: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
11: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
15: Deszcz i tylko 11 stopni, tak jest w Bydgoszczy do południa, bez zmian. Później możliwe są przejaśnienia. Temperatura maksymalna to 15 stopni, jutro 17. Nawierzchnie mokre, lepiej trzymać bezpieczne odległości, szczególnie przy pracach drogowych, m.in. na Kamiennej. Tu przypominamy remont torowiska w stronę Myślęcinka. Noga z gazu także przy pracach wodociągowych.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
16: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się wieczorem w miejscowości Wola Krobowska. Nad ranem akcja strażaków została zakończona, a na miejscu nadal działają policjanci. Pościg w Gliwicach za 15-latkiem. Nastolatek zabrał automatki, zwrócił uwagę patrolu, zaczął przed nim uciekać, a w końcu doprowadził do kolizji. 15-latek tłumaczył, że pierwszy raz prowadził, teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. A czwartek dniem przerwy dla Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka podczas turnieju w Singapurze że miała dziś wystąpić w deblu w parze z Barborą Krejcikową. Czeszka przez kontuzję wycofała się jednak z gry, a jutro rano Chwalińską czeka ćwierćfinałowy pojedynek w singlu z Alice Mertens.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
19: Hej, hej, hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 8.32 już.
20: I przypominamy, że Jankes przełożył egzamin na prawo jazdy, jak zobaczył, ile jest pytań.
21: No zrobił 800, zapomniał o 600.
20: Nasz wydawca Paweł przełożył z kolei ubrania z łóżka na krzesło.
19: Też.
20: A wy co chcecie przełożyć?
22: Przełożyłabym dzisiejszy czwartek na jutrzejszy piątek, bo jak piątek, to weekendu początek.
19: Ktoś jeszcze?
20: Jak chcecie coś przełożyć, to się przyłóżcie do nagrania na Messengerze.

0: Hej, tu SK, 8.38. Jedziemy dalej. Pozdrawiam dla kierowców, bo odzywacie się, że jedziecie, stoicie w korkach, jest fajnie. No to super.
1: I specjalnie powiedziałeś o tym, że jedziemy, bo my tutaj rozmawiamy sobie w studiu o pani Milenie Klimczak z Jaworzna.
0: Pani Milenka.
1: Pani Milenka podróżuje po Europie zabytkowym traktorem.
2: Jak to? No, serio?
1: Słuchaj, Ursus C45. Jak mi teraz powiesz, że jest to auto z 1948 roku, to mi zaimponujesz.
0: No, powiedziałem. Przez twoimi ustami, Kamcia.
3: To przepraszam, jaki, z którego to jest roku?
0: 38.
3: 48.
1: Słuchajcie, misja jest o tyle trudna, że maszyna nie jest zadaszona, nie ma także amortyzatorów oraz wspomagania kierownicy. No, a pani Milena jedzie przez Europę tym traktorem i jedzie, no.
3: Jak następnym razem zaczniecie narzekać, że coś wam stuka w waszym starym Oplu...
0: Pomyślcie sobie
3: o pani Milenie.
0: Tak.
3: Poszła!
4: Reklama.
5: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
11: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
10: Czujesz? To wiejska zagroda.
11: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
10: Dużo mięska!
11: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
12: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
10: Pieskie życie. Ma smak.
13: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Czytamy, bo kochamy.
16: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
15: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
16: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowe. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
19: I po reklamie.

0: Języka angielskiego z Wiktorem.
1: Niech ten czwartek będzie czwartkiem wysokich lotów. Tego życzy wam Tobi Romeo. Fly high.
2: To prawda, mieście wysoko z samego rana. Razem z nami oczywiście z Radiem SK. Od rana pytamy was, co no właśnie przekładacie. Ja okazuje się, otworzyłem puszkę Pandory. No i za moim przykładem sporo osób się odzywa.
1: Tak jest.
3: A ja bym przełożyła temperaturę zewnętrzną z temperaturą płynu chłodniczego w moim samochodzie, bo coś mi gad ostatnio za bardzo fika.
0: Może tylko trzeba przestać mówić o nim gad, bo gady są ciepłolubne.
1: On mówi god damn it.
2: Słuchajcie, ja przełożyłem rzeczywiście swój egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategoria A, ale dzisiaj dopiero jadę zapytać się, na kiedy mogę przełożyć, więc sobie to się okaże. Czy to się w ogóle wydarzy?
1: Pytanie numer 129. Kiedy możemy odkręcić chłodnicę, aby sprawdzić ilość płynu?
2: Najpierw trzeba odebrać telefon.
1: Na zimno.
4: Hej, Eska, ja bym przełożyła chorobę męża na siebie, bo na pewno byłoby nam drzej.
2: Przepraszam bardzo, ja też się zaśmiałem? To nie.

0: Gramy dalej, tak, nóżki chodzą, ręce chodzą. Gramy też, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata w siatę. Wygraliśmy z Niemcami, było pięknie.
1: To jest najważniejsze, teraz już możemy przegrać. Jak wygraliśmy z Niemcami, to już jestem szczęśliwy.
0: Słowenia teraz o naszym celowniku. No i wielki, wielki finał, niech się uda.
2: A kiedy?
0: Finał? No. Nie, Słowenia jutro. Jutro.
3: Jutro Słowenia, a finał w niedzielę.
1: A. Tak? A już teraz ostatni telefon. Ktoś tu jeszcze się wyrywa. Dzień dobry. W jakiej sprawie? Może też siatkarskiej?
4: Ja chciałbym tylko na szybko odnieść się do sensacyjnej porażki Włochów z Finlandią na Mistrzostwach Europy. Przypomnę wszystkim przez weekendem, że pojedynki z Finlandią zawsze są ciężkie. Pozdrawiam.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK. Radio SK.
1: No, ale zawsze trzeba walczyć do końca.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
5: 15 stopni i tyle maksymalnie mogą pokazać bydgoskie termometry. Pochmurno i deszczowo. Jutro do 17. W weekend już bez deszczu. Od poniedziałku może być nawet powyżej 20. Trzymamy kciuki za pogodę i za Was, za kółkiem. Szczególnie, jeżeli musicie omijać różne przeszkody wodociągowe, m.in. na Pomorskiej czy na Sienkiewicza, od skrzyżowania z ulicą Dworcową.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Na zegarach 9:00, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. To mogło być podpalenie. Na miejscu pracują funkcjonariusze ABW. Na początek nowe informacje po pożarze stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej koło Grójca na Mazowszu.
7: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje. Badane są różne wersje.
6: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Strażacy zakończyli akcję tam o 4:00 rano, a ta noc była niespokojna dla okolicznych mieszkańców. Jak mówi nam pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w jej miejscowości widać sporo patroli policji.
8: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru.

0: roku. A rusza piąta edycja piłkarskiej i Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xabi i Jurgen Klopp. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
1: SK Bydgoszcz News.
2: Lidia Chwerska. Samorządowcy kontra dziennikarze. Znów zagrają w piłkę nożną dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy i Karolewie. Dzięki takiemu wsparciu będzie można zorganizować dla nich wypoczynek. Mecz 3 października o 14 na stadionie Chemika będzie połączony z rodzinnym festynem i będzie tam także nasz redakcyjny kolega. Ponad 20 wystawców, najnowsze tytuły i bestsellery. W weekend Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w Bydgoszczy. Będzie można spotkać się z pisarzami, m.in. z Kamilą Goszczyńską, Kaliną Jaszczur, Piotrem Kościelnym czy Marcelem Woźniakiem.
3: 2 minuty po godzinie 9, czwartek już. Dobrze będzie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Sydney Pollack, co otwiera taką rzecz, która może się kojarzyć z weekendem, i będzie też Temper City. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od tych panów Reverse Psychology, Tempra City w Radiu SK. 19 minut po godzinie 9, wiem, czwartek, zaraz weekend, trochę się nie chce. Mam dla wszystkich teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Dobra informacja na początek dla ponad 1,5 miliona pracowników. Od nowego roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa to będą 32 zł i 30 groszy. Wyśpijcie się też w nadchodzący weekend. Badania mówią, że około 1,5 godziny dodatkowego snu w dni wolne wiąże się z obniżeniem nadciśnienia oraz ze zmniejszeniem ryzyka dostania właśnie takiego. I po trzecie, po obiedzie naprawdę warto się przejść. Według nowych analiz już 10-15 minut spokojnego spaceru po jedzeniu pomaga ograniczyć skok poziomu cukru we krwi, więc po prostu żyje nam się lepiej. Kolejna dawka dobrych informacji jutro.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
3: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
4: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: I po reklamie.

0: Zajęci byliście na pewno ostatnio poważnymi sprawami, bo jesteście poważnymi ludźmi, dlatego ja spieszę z niepoważnymi rzeczami, a dokładnie z tym, co się wydarzyło w internecie w ciągu ostatniego tygodnia. Nikt nie musi się tym przejmować, są sprawy ważniejsze, ale ostatnio czytałam, że nasz mózg potrzebuje przeciwwagi do zestrzeliwanych Starlinków albo śmigłowców wlatujących na teren naszego kraju i że dobrze mu robi takie odmóżdżanie, więc zapraszam. Po pierwsze, to powstał kilka dni temu, a właściwie premiery miał taki serial o influencerkach, który miał odczarować wizerunek influencerek. Nie za bardzo się udało, głośno jest o tym serialu. W komentarzach sądzę, że bardziej źle głośno niż dobrze głośno, ale jeżeli twórcom chodziło o jakiekolwiek głośno, to chyba wygrali. Jest też tubka z czekoladą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale chłopak Fausti, takiej twórczyni internetowej, powiedział jej na live'ie, że nie powinna jeść tubki z czekoladą, chyba że nie zje potem kolacji, bo nie była tego dnia na pilatesie i się kaloryka nie będzie zgadzała. Dodał też, że będzie ją kochał nawet wtedy, kiedy będzie ważyła 80 kg, ale wtedy to już ją siłą i w kajdankach zaciągnie na siłownię. Teraz wszystkie dziewczyny te tubki z czekoladą kupują w ramach Solidarności. Jedzą, tuż potem jedzą kolację, więc fantastycznie to marketingowo zadziałało. Jeżeli za tym stoi jakiś spec od marketingu, to jest prawdziwy spec. I jest jeszcze Filip Heiser, jego nowa żona Bianca Heiser, z którą stworzył podcast i w tym podcaście ludzie piszą, że oni brzmią tak, jakby rozmawiali po raz pierwszy. Jest jeden komentarz, który skradł moje serce. Gorzej, jak po tej rozmowie stwierdzą, że do siebie nie pasują, a już wzięli ślub.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy, na ulicy Szajnochy 4. FDM, dbamy o twój dobry sen.
8: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
20: I po reklamie.

0: Gramy, żeby wam się trochę szybciej dzisiaj pracowało, choć nie wiem, czy pomaga, czy bardziej przeszkadza. Everlasting, Armin van Buuren przed 10:00, po 10:00 wracamy z kolejnymi hitami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Czytamy, bo kochamy.
10: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
9: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
10: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
12: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
13: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
19: Trochę popadało w Bydgoszczy, niestety na razie chmur będzie sporo, po południu powinno się trochę przyjaśnić i po południu też bez deszczu. O tej porze większy ruch na Fordońskiej, Spornej, Nowotoruńskiej i podobnie na Jagiellońskiej i Fosze. Warto też uważać przy rondzie toruńskim. Trzymajcie się, udanego dnia i bezpiecznej jazdy z SS-ką Bydgoszcz.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi reporterowi Eski wicepremier Krzysztof Gawkowski. To w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu, na linii Jakub Krzyżak, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
21: Tak, jestem, dzień dobry.
20: Powiedz, czego się dowiedziałeś?
21: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
22: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny.
0: hybrydowej.
21: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
16: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
21: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja,
20: która kontroluje wjeżdżających do miejscowości. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wynika ze śledztwa, miał służbowymi kartami płatniczymi finansować wydatki niezwiązane z instytutem, a szkody instytutu przez to mają przekraczać 2,5 miliona złotych. To prostrzega przed lawinami w teatrach od poniedziałku.

0: To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę.
1: Będę mieć dla was nowość w tej godzinie, bo są takie hity, które chcemy wam zagrać jako pierwsi, żebyście je usłyszeli. 2 minuty po godzinie 10:00, Robin Schulz, a także Linkin Park, żeby się dobrze tego słuchało. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Bez końca. Coś jest w tej historii, którą chcę wam teraz opowiedzieć a propos tego tytułu Bez końca. Oskar Sims za nami w Radiu SK. Wczoraj nareszcie zobaczyłam tę legendarną scenę, o której no właśnie już krążą historie od lat. Otóż była godzina około 22. Wyszłam z psami na spacer, a tam pod jednym z drzew chłopiec, miał może z 9 lat, i mama świecąca latarką mówiąca: zbieraj szybciej te kasztany, wiedziałeś, że trzeba je jutro przynieść do szkoły od tygodnia. Ale kto nie zostawia rzeczy do załatwienia na ostatnią chwilę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc dajcie znać w głosówkach na SK-owym Messengerze, co wy odkładacie bez końca na świętego nigdy. Czekam na takie historie właśnie na naszym SK-owym Messengerze. Od razu opowiem swoją. Przekładałam bez końca odbiór dowodu rejestracyjnego auta z urzędu. Jak już to przełożyłam tak bardzo bez końca, że stracił ważność, to pojechałam do urzędu i tam się okazało, że nie tylko dowód stracił ważność, ale i badanie techniczne auta straciło ważność, więc teraz, żeby zrobić to badanie techniczne, trzeba złożyć nowy wniosek, odebrać czerwone tablice tymczasowe, pojechać podbić przegląd i dopiero wrócić do urzędu, żeby odebrać ten dowód. Pozdrawiam wszystkich w tym urzędzie tak swoją drogą. Na wasze historie też czekam. Jesteśmy w tym razem. Eminem czeka, żeby zagrać go za chwilę.
1: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc, jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
3: I po reklamie.

0: Esce.
1: Uważam, że ten człowiek zrobił wszystko, żebyśmy bardzo łatwo zapamiętali zarówno jego ksywkę, jak i tytuł tego kawałka. On nazywa się Dati, tam jest spacja pomiędzy, a numer to jest 1, 2, 3, 4, 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5, dlatego że to jest pan, który pochodzi z zagranicy, nagrywa w języku angielskim. To nie jest jego pierwszy też kawałek, dlatego że tak naprawdę ma kilka już numerów na koncie. Być może 1, 2, 3, 4, 5 okaże się tym, który otworzy mu drogę także do waszych serc, dlatego że no, na razie koncerty nie są priorytetem na jego liście, to znaczy nie ma ich aż tak dużo, ale być może właśnie ten kawałek to zmieni. To gram już teraz. No, chciałam tak dobrze, a nie wyszło. Gram już teraz raz jeszcze. Dati 1, 2, 3, 4, 5. Premierowo w Radiu SK.

0: 20 minut do 11 i wszyscy coś odkładamy do świętego nigdy. Wy także. Pociesza mnie to nieustannie. Kamila jest w temacie, który może być na czasie.
1: Ja przekłonam bez końca mycie okien, ponieważ jest ich 9 i nie wiem, jak się za nie zabrać. Pozdrawiam.
0: Ktoś by pewnie powiedział po kolei, Kamila, czyli od 1 do 9, ale łatwo się mówi, trudno się robi. Pamiętaj, że do świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze dokładnie 3 miesiące. A okna myjemy głównie wtedy, więc ja bym sobie w tym teraz jednak głowę nie zawracała.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
6: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
5: Czujesz? To wiejska zagroda.
6: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
5: Dużo mięska!
6: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
7: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
5: Pieskie życie ma smak.
8: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Robin Schulz, Take It Slow, czyli w wolnym tłumaczeniu rób to powoli. I nasz mózg bardzo chciałby, żebyśmy robili rzeczy dokładniej i powoli, bo jak przeczytałam, wielozadaniowość jest dla naszego mózgu czymś, czego ten nie lubi, bo musi przełączać się z jednej rzeczy na drugą i to nie jest wcale dla niego dobre. Szefowie nasi słyszeli? Zbyt wiele zadań w jednym czasie, to nie tędy droga. Po 11 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
17: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
18: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc, jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
0: Temperatura powoli rośnie. W Bydgoszczy 13 stopni, ma być około 15, jutro 17, a w przyszłym tygodniu nawet powyżej 20. Kierowcy zwalniają o tej porze na Nowotoruńskiej, większy ruch od czasu do czasu na Kamiennej przy Gdańskiej. I warto też uważać na wiadukcie wschodnim na Armii Krajowej w kierunku Gdańska. Tutaj roboty gwarancyjne, prace do soboty.
24: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
23: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Dochodzi 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
2: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
1: To wicepremier Krzysztof Gawkowski. Służby pracują na miejscu i nie wpuszczają w pobliże stacji nikogo oprócz mieszkańców. Piotrków Trybunalski stracił cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Miasto wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Dotyczą parków, skwerów i placów zabaw.
3: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
1: No, słyszymy od jednej z mieszkanek, a nad takimi strefami zastanawiają się też Łódź i Bełchatów. A kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Pokonał dokładnie 1338 km. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
4: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin. Oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
1: Mówił Miko Marczyk, a dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km.
5: SK Bydgoszcz News.
12: Lidia Rachwerska. Bydgoszczanie 60+ mogą wykorzystać swoje doświadczenie i zacząć działać na rzecz innych. Wystarczy wstąpić do szkoły wolontariatu PCK w Bydgoszczy, a tu jest okazja między innymi, żeby dowiedzieć się, jak być liderem oraz prawidłowo zarządzać się projektami lokalnymi. Można wysyłać zgłoszenia. To okazja, aby w weekend poznać bliżej bydgoski Londynek. Będzie wizyta w Escape Roomie, warsztaty w studiu fotograficznym, spotkanie ze sztuką i koncert. Na wydarzenie zapraszają menadżer Starego Miasta i Śródmieścia, przedsiębiorcy i twórcy z Londynka. Wstęp jest wolny.
0: Ostatni dzień lata. Trochę się pospieszyli z wydaniem tego kawałka, ale dziś, 24 września, to jest idealnie już w czas. Gibbs i Go For Money to na początek tej godziny, czyli po 11 w Radiu SK. Dwie po 11. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak pożyczony w Radiu SK, 16 minut po godzinie 11. Co odkładacie na świętego? Nigdy takie było pytanie, odpowiedzi co nie w miarę, bo wszyscy najwyraźniej w tym sporcie narodowym przekładania. Na ostatnią chwilę jesteśmy razem. Danusia?
1: Cześć Radio SK. Ja na świętego nigdy odkładam wymianę prawa jazdy. Mam je odkąd uzyskałam uprawnienia. Nazwisko się w międzyczasie zdążyło zmienić, ale dokument nadal jest ten sam. Czy z sentymentu? Chyba tak, ale chyba już jest ta pora, gdzie faktycznie to na świętego nigdy trzeba przełożyć na już.
0: No to już, czyli jakiś tydzień ci daje Danusia i trafisz być może do tego urzędu. Proszę pamiętać, że warto tam iść, bo naprawdę obsługa w urzędach coraz milsza. Jest jeszcze Sylwia z historii przekładania, bo z końca pisze: wizyta u dentysty przekładana z miesiąca na miesiąc. Mam podejrzenia, że to wcale nie musi chodzić o ból związany z tą wizytą, ale o ból przy płatności po tej wizycie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Czytamy, bo kochamy!
8: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
7: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
8: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
13: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: 24 minuty do 12. Rivera, She Doesn't Mind w Radiu SK. Na świętego nigdy odkładam pracę. Mam nadzieję, że szef nie słyszał. To nie ja powiedziałam, to Adrian napisał, ale myślę, że pomyślało tak większość ludzi, zwłaszcza z tym chowaniem się przed szefem. Czwartek, jest już coraz mniej tego chowania.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowe. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
13: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
14: Bring the beat.

0: Zerg Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: I po reklamie.

0: Zgadzam się z Kubą i z Kubą. Jeżeli macie ochotę, panowie, to płaczcie. To czasami jest oznaka siły. Zawsze to jest oznaka siły. 11:05. Chłopak, który nie wiem, czy płacze, ale na pewno dobrze gra. Michu Sobkowski przyjdzie za chwilę w Radiu SK wam zagrać.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl.
16: W niedzielę lepiej zostawić auto w garażu. W godzinach od 8.30 do 12.30 będą utrudnienia w ruchu i kursowaniu komunikacji. Odbędzie się półmaraton bydgoski i częściowo wyłączone z ruchu zostaną m.in. Bydgoska, Wyzwolenia, Pelpińska, Skarżyńskiego, Fordońska, Kamienna i Wyszyńskiego. A w Bydgoszczy cały czas czekamy na przejaśnienia na termometrach do 15 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl z Solca Kujawskiego.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje jeden z księży, 4 osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księże i osoby świeckie. A o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
18: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
19: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego
0: obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę.
18: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
17: A właśnie teraz w Jarosławiu rozpoczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu ataku i sam też zbiera informacje o tych wydarzeniach.
13: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszczał.
17: Na miejscu ataku pracują teraz kryminalni, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności wydarzeń. Niewielka miejscowość, niemal odcięta od świata, trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem.
19: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
20: Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było, gaszło światło, gaz telewizor.
21: No, po prostu jestem w totalnym szoku.
19: Dodawała pani Maria, sprawę bada już policja, na miejscu jest też ABW.
17: O czym informował Kuba Krzyżak. Senat jest na tak, właśnie przyjął bez poprawek ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze mają sfinansować program ceny paliwa niżej i znacząco obniżyć ceny na stacjach. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.
2: SK Bydgoszcz News.
16: Lidia Rychwalska. Uczniowie mogą poczuć się jak studenci. Wydział Farmaceutyczny Kolegium Medicum UMK zorganizował w Bydgoszczy praktyczne warsztaty. To okazja, by zajrzeć do laboratorium i eksperymentować. A uczniom najbardziej podobają się doświadczenia w laboratorium. Tego w szkole zwykle nie ma.
22: Bardzo mi się podoba to, że możemy zobaczyć, jak wyglądają te doświadczenia na żywo.
23: Super jest.
19: A co tu się robi?
23: Sprawdzamy m.in. pH różnych kwasów, witamina C.
16: Do Bydgoszczy przyjechali uczniowie z całego regionu. Patronem akcji jest Radio SK.
24: To ja wam po prostu wezmę i fajnie po południu zagram, dobra? W czwartek 24 września, bo będzie na przykład Imagine Dragons, będzie Sanach i Cichosza, Andrea Bocelli, David Guetta i DNA również, coś od Bledki też się wydarzy i od formacji Maneskin też, a na początek Łatwo Gang i Majko. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, czyli Sanach na antenie Radia SK. Takie cichosza tuż przed snem by się przydało, prawda? Czytam właśnie informacje na temat tego, słuchajcie, że jest zależność między pozycją, w jakiej się śpi, a snami, które nam się śnią. Źródło, no nie wiem, czy jest wiarygodne, bo to brytyjski Daily Mail, czyli tamtejszy tabloid, ale dobra, niech będzie, bo to ciekawe. Słuchajcie, na prawym boku osoby śpiące w takiej pozycji częściej mają spokojne i przyjemne sny. Jak śpicie na lewym boku, to podobno częściej zdarzają się senne koszmary. Jak ktoś śpi na brzuchu, to ma częściej sny erotyczne, o duszeniu się, tonięciu lub spotkaniu z UFO, a jak ktoś śpi na plecach, to ma bardzo realistyczne sny na temat życia codziennego. Taka podobno jest zależność. Kompletnie w to nie wierzę, bo jaka może być przyczyna? No dobra, jakiś widzę związek między spaniem na brzuchu a snami erotycznymi, ale to chyba jedyny, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, za moment, później Bledka na antenie Radia SK. Mimo tego, że dopiero 12:18 na zegarach, to ja już mogę wam słodkich snów teraz życzyć.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
4: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
3: Czujesz? To wiejska zagroda.
4: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
3: Dużo mięska!
4: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
5: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
3: Pieskie życie. Ma smak.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Czytamy, bo kochamy.
16: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
15: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
16: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: I po reklamie.
22: Everybody.

0: miejsce.
1: Ten australijski DJ i producent każe na siebie mówić Timmy Trumpet, czyli Tymek Trąbka. Nie bez kozery, bo to on właśnie do muzyki klubowej wprowadził trąbkę jako jakiś taki, no, charakterystyczny dla siebie instrument, ale nie potrzebuje tej trąbki jako instrumentu wiodącego, żeby tworzyć bardzo fajne numery. Świeżynka u nas, Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex, czyli Chase the Feeling. Bardzo proszę.

0: Dr. Dre, Still Dre na antenie Radio SK. Jeśli ten numer kojarzy wam się z rapsami u Kasi i u Hanczaka, to bardzo dobrze wam się kojarzy, można było poćwiczyć. Jutro na pewno znowu wam to zrobią, znowu będzie można przedweekendowo u nich porapować. W imieniu Kasi Węsierskiej i Hanczaka zapraszam na ich wspólne spotkanie z wami jutro po godzinie 9. Shawn Mendes, YYY, za chwilę później Lady Gaga u nas w Esce.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
7: I po reklamie.

0: No, czyli Take Me Back w Radiu SK. W nowej wersji Robina Schulza dawał temu numerowi drugie życie właśnie swoim podejściem do tego tematu. Podchodzimy do kolejnej godziny hitów po godzinie 13. Będzie super, bo będzie Supergirl, Anna Laklap, Ale Farben i Juno Dasweste.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Instalatorze. Klima Hurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
17: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
20: Sporo ruchu o tej porze, m.in. na Kamiennej, na Sułkowskiego, od czasu do czasu też na Wojska Polskiego, na Jagiellońskiej, przy Rondach Bernardyńskim, na Wałach Jagiellońskich i Grudziąckiej. A w pogodzie bez większych zmian, w Bydgoszczy nadal pochmurno, w tej chwili 14 stopni, jutro może zrobić się trochę cieplej, do około 17.
18: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. To najnowsze informacje Radia SK po ataku na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca.
17: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Tutaj pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej.
2: O czym informował Tomasz Widak, który jest na miejscu. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To po pożarze stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
21: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
2: Na miejscu wciąż pracują służby, a dojazd jest zablokowany. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane, łącznie ponad 1500 osób. Na budowie hali sportowej przy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic, a na miejsce jadą saperzy.
22: SK Bydgoszcz News.
23: Lidia Rachwerska. Szlachetna Paczka w Bydgoszczy szuka wolontariuszy.
24: Tych rodzin z roku na rok przybywa do tej pomocy. Rzeczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy tych rąk do pracy jest za mało i nie jesteśmy w stanie po prostu fizycznie dotrzeć do wszystkich rodzin potrzebujących.
23: Mówi Paulina Śnieć, liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy. Bydgoscy rowerzyści ruszą w rajd. Jutro o 18 odbędzie się świetlista masa krytyczna. Rowerzyści będą przypominać o tym, jak ważna jest widoczność na drodze. Będą mieć elementy odblaskowe i dodatkowe lampki.
0: Chciałbym wam przypomnieć o SK Live Remix i w piątek i w sobotę gramy wam pięknie. Tam gwiazdą jest m.in. Armin Van Buren i jego In and Out of Love. Razem z Sharon and Adele przypomnę dosłownie za kilka chwil. Będzie też Temper City, będzie Somber, a na początek Supergirl, Michu Sapkowski. Witajcie!

0: Za niecałe 11 godzin miną 2 tygodnie, odkąd ten numer w tej wersji jest z nami. H, Mata i R&B Ring My Bell w remiksie Maty. Skąd wiem tak dokładnie? Ano bo wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartek na piątek. Co tydzień Mati Fuczyło jest z wami i z nami i gra właśnie te najgorętsze premiery. I mogliśmy zagrać ten numer w piątek o północy i tak dokładnie się stało. No i dzisiaj będzie podobnie. Po godzinie 23 Mati Fuczyło z najświeższymi numerami, które swoją premierę mają albo dziś, albo wczoraj, albo właśnie w nocy z czwartku na piątek. Jeśli chcecie być na bieżąco ze świeżynkami, to koniecznie z nami bądźcie. No, w końcu wszystkie hity zaczynają się wesce. Terry Swims za moment, a później Swedish House Mafia, Lickley i piękne i lubiane przez was Happiness is so sad.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bydgoszcz Fordońska 268. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268.
19: I po reklamie.

0: Nicki Minaj na antenie Radio SK. Wygrać z Niemcami to jednak zawsze fajnie, prawda? I tak od 1410. Wygraliśmy z nimi ślicznie 3-0 w siatkę na Mistrzostwach Europy i jesteśmy w półfinale. Tu czekają Słoweńcy, z którymi bilans mamy mocno wyrównany, choć z lekkim przechyłem w naszą stronę. No i ostatni mecz miesiąc temu podczas memoriału Wagnera, wygrany, więc zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie i przyjemnie. Mecz jutro o 17:00, akurat będę miał gorącą 20, to wam będę opowiadał, jak nie będziecie mogli oglądać, co tam się dzieje na parkiecie Mistrzostw Europy. A w drugiej parze, jaka niespodzianka, Finowie wywalili Włochów ze strefy medalowej i z Francuzami grają w drugim półfinale. Brak Włochów jako naszych potencjalnych przeciwników w finale to są zawsze dobre wieści. No w finale, no w co innego Polacy mogą celować? Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK za moment, a później będziemy dużo u nas.
1: Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9:00 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9:00 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Najlepsze hity cenowe w Brico Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Canal Plus.
20: To będzie ostatnia reklama.

0: Jakie to jest dobro, złoto, naprawdę. Iben, Easy Bizu i All of My Love, czyli świeżynka na antenie Radia SK tuż przed godziną 14. Po 14 Dawid Podsiadło wesce rozpocznie kolejną godzinę hitów.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
24: Na warunkach w Bydgoszczy to coraz większy ruch przy rondach toruńskim, fornońskim, na Nowotoruńskiej, noga z gazu też na Kamiennej, większy ruch na Jagiellońskiej i Fosza, a jutro zwężenie w związku z pracami wodociągowymi u zbiegu przy Zamczysku i Machcińskiego. Na termometrach do 15 stopni, jutro 17 i jutro też więcej przejaśnień.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
25: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław, 4 inne osoby są ranne, a mieszkańcy są w szoku.
0: Normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łamie.
1: Ale znała pani tego księdza?
2: No z widzenia tylko, z tego jak muszę prowadził.
3: Z widzenia go znałem, fajny ksiądz.
25: Zatrzymany to 31-letni Ukrainiec. 3 rannych trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
19: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego.
25: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Na miejscu pracują teraz policjanci i prokurator. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież to w Kraśniku Dolnym pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku.
21: Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
25: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Rannego funkcjonariusza zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Gigantyczne utrudnienia w ruchu po tym, jak ewakuowano szkoły i biurowce w Nowym Sączu. Chodzi o ponad 1500 osób.
26: Jest cała droga zamknięta i musimy iść raczej całkowicie naokoło.
0: No jest zabezpieczony po prostu ten blok cały.
27: W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
28: Nie wybuchy podobno. Całe miasto się zablokowało, to muszą mieć jakieś obawy.
25: Mówili mieszkańcy, na budowie hali sportowej znaleziono 3 pociski z czasów II wojny światowej.
22: SK Bydgoszcz News.
29: Jarchwalska. W niedzielę będą utrudnienia w ruchu. W godzinach od 8.30 do 12.30 odbędzie się półmaraton bydgoski. Inaczej pojadą autobusy linii numer 52, 64, 65 czy 74. Częściowo wyłączone z ruchu zostaną też ulice Bydgoska, Wyzwolenia, Wyszyńskiego, Modrzewiowa i Gdańska. Program obejmował fotografię analogową, cyfrową, aż do obsługi oprogramowania do celów postprodukcji. Będzie można zobaczyć pracę absolwentów tegorocznej Bydgoskiej Akademii Fotografii. Jutro odbędzie się wernisaż wystawy Dyplomy 2026.
30: W kategorii najseksowniejsze numery na naszej playliście to jest topka, absolutnie. Rita Ora i Let You Love Me. Przypomnę ten hit dosłownie za chwilę. Ty teraz Dawid Podsiadło, Michał Sobkowski. Witajcie.

0: Kocham ten numer miłością czystą, naprawdę. Tim Burke i Sick Romance. Jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Nabawiliśmy się nowego państwowego organu, słuchajcie. Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. I mamy już nawet jej prezeskę. Została nią dziś wybrana Pamela Krzypkowska i już mówi się o niej szeryfka AI. Nie wiem, czy jedna szeryfka do zajmowania się całym AI to nie za mało. Przydałby się sztab szeryfów i jeszcze Lucky Luke i chudy z Toy Story też mogliby pomóc. No ale pani prezes powiedziała, zakasam rękawy, żeby sztuczna inteligencja była bezpieczna dla wszystkich. Za niewiele rzeczy tak mocno trzymam kciuki, jak za to zakasanie rękawów. Naprawdę. Gibbs, Ego i For Money. Numer o przedwczoraju, czyli ostatni dzień lata w Radiu SK. Za moment, a później obiecana Rita Ora.
1: Radio SK. Reklama. Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
4: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
3: Czujesz? To wiejska zagroda.
4: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
3: Dużo mięska!
4: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
5: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
3: Pieskie życie ma smak.

0: Zobaczcie! Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
10: I po reklamie.

0: Ogień, szanowni państwo, muzyczny ogień, prawda? Neptunika i What If. Pytacie o ten numer? Więc odpowiadam, że to właśnie Neptunika na antenie Radia SK. Dokładnie 21,5 minuty do godziny 15 i wtedy to też 21,5 minuty do spotkania z SK w Radiu SK, czyli z Sontą i Krościelem. A jak Sońta i Krościel to państwa miasta? Wczoraj jak słuchałem, to miała być literka C i było pytanie o część ciała na C. No właśnie, ale jak jest na H tylko pisane przez CH, to też się liczy? Muszę dopytać chłopaków. Alvaro Soler w Radiu SK. Za chwilę, później Somber i My Body Isn't Ready.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
14: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wszystko, czego dziś chcę,
22: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: I po reklamie.

0: Armin Van Buren, Sasha Everlasting na antenie radiowska. Przypomnę, Armin Van Buren, jego State of Trance podczas Escalate Remix jutro po godzinie 23. To przepraszam, to jak wczoraj było C, jak wczoraj było C, to dzisiaj będzie D czy ci?
1: No właśnie, to jest zagadka.
0: Przepraszam, nie ci, tylko tobie. Są tutaj koroszcze razem z nami po godzinie 15. Michał Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
22: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
21: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
22: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
23: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
26: Zmiennie w Bydgoszczy. Oprócz przejaśnień także w prognozach deszcz. Podobna temperatura od 15 do 17 stopni. W przyszłym tygodniu może zrobić się cieplej. A kierowcy tej porze zwalniają na Toruńskiej, na Wojska Polskiego, przy rondach Fordońskim, Toruńskim. Noga z gazu też na Królowej Jadwigi i Garbery. Tu szczególnie uważajcie przy przejściu dla pieszych.
24: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: 15, Agata Chruściak, zapraszam. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Zginął jeden z księży, a drugi jest ciężko ranny.
1: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
0: Zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Świadkowie zostali objęci pomocą psychologiczną. Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
3: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
0: Do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki.
4: Przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
0: Mówi Marcin Jóźwik z policji. Materiały trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xavi i Jurgen Klopp. Na biało-czerwoni wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
5: SK Bydgoszcz News.
26: Lidia Rachwerska. 12 zarzutów kradzieży i przywłaszczenia mienia usłyszał 17-latek z Bydgoszczy. Łupem mężczyzny padło 11 motocykli i motorowerów zaparkowanych na niestrzeżonych parkingach przyblokowych. Policjanci w jego mieszkaniu w Fordonie znaleźli też osprzęt do motocykli. Stratę oszacowano na ponad 75 tysięcy złotych. Teraz grozi mu do 5 lat za kratkami. Bydgoszczanie 60+ mogą wykorzystać swoje doświadczenie i zacząć działać na rzecz innych. Wystarczy wstąpić do szkoły wolontariatu PCK w Bydgoszczy. Można wysyłać zgłoszenia.
5: Sonta i Koroście.
8: Czyli SK.
5: SK w Radiu SK. SK.
23: No witajcie kochani, to już czwartek, 3 minuty po godzinie 15 zamierzamy spędzić z wami przemiłe popołudnie, prawda Cinek?
27: Prawda i mamy hity na czasie, teraz zaśpiewa Andrea Bocelli w piosence Davida Getty. Wiesz, że Andrea to jest mężczyzna?
28: Wiem. Tak jak w Polsce, dokładnie w Polsce tak samo.
27: Nie, wiem, bo poznałem po brodzie, on miał kiedyś brodę.
28: Naprawdę? Tak.

0: Tame Impala, Loser. Bez dedykacji tym razem, chociaż trochę mnie korci, Michale.
1: A zadedykuj.
0: To jest Radio SK. SK po raz pierwszy. To jest taka zabawa, w której na sk.pl zostawiacie nam informacje, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć z nami z Radiem SK. I my potem robimy przelew i robimy go już naprawdę niedługo, więc Michał już przegląda te ogłoszenia.
1: Tak, zgłoszenia. Pierwsze zgłoszenie na sk.pl, bardzo ciekawe dla mnie. Hej, jestem Anita. Bardzo chciałabym po raz pierwszy w swoim życiu poprowadzić audycję SK w towarzystwie Michała Korościela. Panie Anito, bardzo mi miło, ale to jest chyba niemożliwe.
0: Znaczy, to będzie kosztowało cię, Michale. Żebym ja zestąpił ze stanowiska.
1: Właśnie, musiałbym grubo zapłacić Cinkowi, żeby tu nie przychodził. Co prawda rozważam to, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Inne zgłoszenia są na sk.pl i będziemy za moment albo za dwa momenty dzwonić w tej sprawie. Proszę nasłuchiwać.

0: Fastboy, Music Sounds w Radiu SK 24 września. W czwartek, 24 dzień września, to jest Dzień Stylistów Rzęs.
1: I teraz... Dzień Stylistów Rzęs?
0: Jest taki dzień, i ja nie zmyślam.
1: Niemożliwe, to jest bez sensu. Jak można stylizować rzęsy?
0: Mi, czy ty miałeś taki epizod? W sensie,
2: nie.
0: Czy twoje rzęsy miały, tak zapytam?
2: Oczywiście brwi. Ja mam stylistę brwi swojego, prywatnego. Uważam to normalne, staropolskie, konserwatywne, radykalne.
1: Natomiast rzęsy...
2: Stylista rzęs, to uważam, że jest dziwactwo naprawdę, w którą stronę ten świat
0: nie,
2: idzie. Bo brwi, na przykład pamiętasz Breżniewa, jakie miał brwi?
0: No, on nie miał stylisty.
2: No właśnie, nie miał stylisty. Ja mam, wyglądam lepiej. Mhm. Ale rzęsy to są już jakieś fanaberie, naprawdę.
0: Ja tak nie uważam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich stylistów rzęs, wszystkich trzech.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.

0: Amsterdam, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
5: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
9: I po reklamie.

0: Tu Radio SK. To już trochę za późno, ale to powinno być młodzieżowe słowo roku.
1: Apacy?
0: No, bo nie wiadomo, co to znaczy, to nawet nie jest słowo, więc idealnie się nadaje.
1: A wiesz, że trwają wojny do tej pory, czy tam jest apaty, czy apacy, a tam jest apaty.
0: Apaty. No. No dobra, jakie to ma znaczenie?
1: Żadnego. Znaczenie ma takie, że jest z nami słuchaczka Natalia. Cześć Natalia.
2: Cześć wam.
1: Natalia weszła na ESK. Witamy cię, Natalia. Natalia weszła na ESK.pl i powiedziała: chłopaki, chciałabym mieć z wami pierwszy raz. Znaczy pierwszy raz z ESK-ą. I pierwszy raz dotyczy czego, Natalia? Bo tu jest napisane, że chciałabyś, żeby twój chłopak płakał. I nie wiemy, czy ty nie masz przypadkiem jakichś zapędów niezdrowych.
2: Tak, mam zapędy, żeby jechać na Legię.
1: I on będzie płakał, jak będzie oglądał Legię? Znaczy, nie dziwi mnie to jakoś strasznie, ale...
0: ale poczekaj, bo to jest taka sytuacja, że są bójki, wjeżdża policja, psika gazem i wszyscy płaczą, tak? To o to chodzi?
2: Tak.
1: Nie, Natalia, oddajemy ci głos. Co konkretnie chcesz zrobić?
2: Chcę zabrać swojego chłopaka na Legię. Jego to będzie pierwszy raz. Mój już będzie któryś z kolei.
1: O, a co robiłaś na Legii bez chłopaka?
0: I z kim?
2: Akurat z tatą.
1: A, z tatą, czyli było bezpiecznie, było dobrze, od małego na całego, jak to się mówi. Dobra, a twój chłopak jest fanem Legii?
2: Tak jest, właśnie w sobotę się wybieramy na mecz jubileuszowy. Zagłębia Sosnowiec z Legią właśnie.
1: Bo Zagłębia Sosnowiec ma z Legią tak zwaną sztamę, prawda?
2: Tak, zgadza się.
1: A, alright. Zdarzyło ci uczestniczyć w jakichś bójkach ze sprzętem lub bez?
2: Czego mi życzysz?
1: Nie, ja ci życzę wszystkiego najlepszego. Posłuchaj,
0: moja droga, ja się na życzeniach nie zatrzymam. Mamy dla ciebie 1000 zł na realizację tego pierwszego razu z Radiem SK.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Gratulujemy serdecznie, daj buziaka chłopakowi. Jak ten buziak będzie brzmiał? Możemy posłuchać?
2: Tak, oczywiście. Mhm. Nie wiem, czy coś słychać było.
1: Nie, tak o, zrób. O, dobra, okej. Gratulacje, wszystkiego dobrego, dobrze się bawcie.
2: Dzięki wielkie.
1: Pa.

0: Nelly Furtado i Man Eater. Zazwyczaj nie tłumaczymy tytułów piosenek, aha, ale ten się bardzo fajnie tłumaczy, bo Man Eater, czyli zjadacz mężczyzn, to tak naprawdę modliszka, czyli a ten dlaczego? Owad, który po spółkowaniu ze swoim partnerem tak, odgryza mu głowę.
1: Czyli można wnioskować, że spółkowanie kosztuje go dużo energii i nagle robi się głodny. I przez przypadek głodna. No. I przez przypadek w ogóle zjada tego swojego mężczyznę, bo on jest po prostu najbliżej, ona jest głodna. Gdyby ona na przykład tam miała karkówkę z grilla, to zjadałaby karkówkę.
0: Nie wiem, czy w ogóle przez przypadek, na pewno w jakiejś emocji, może afekcie, no nie mam pojęcia. Zależy też od jakości spółkowania, zapewne, ale w to nie chciałbym wchodzić.
1: Ja też nie chciałbym. Dosłownie. Dokładnie. Health za moment w Esce.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czytamy, bo kochamy.
8: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
7: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
8: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
18: I po reklamie.

0: Temper City, Reverse Psychology. To są hity na czasie. W Radiu SK zbliża się 16.
1: Zabrzmiało to tak, jakbyś to przeczytał, jak lektor. Spróbuj powiedzieć swoimi słowami to samo.
0: Temper City, tego, coś tam, zaraz SK niosę.
1: O, i o to, ja to walczymy.
0: Mało słów, ale moje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Czytamy, bo kochamy.
9: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
8: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
9: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
10: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
11: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
10: Czujesz? To wiejska zagroda.
11: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
10: Dużo mięska!
11: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
12: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
10: Pieskie życie ma smak.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
21: Niektóre trasy zostaną zamknięte w niedzielę od 8.30 do 12.30. Wyłączone z ruchu zostaną m.in. Bora Komorowskiego, Andersa, Orląt Lwowskich, Pelplińska, Skarżyńskiego, Fordońska, Kamienna i Wyszyńskiego. Trzeba wybrać sobie zastępczą przeprawę. A na termometrach w Bydgoszczy jutro od 15 do 17 stopni możliwy deszcz.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
19: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec, a dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został wpuszczony. Potem zaatakował. To nieoficjalne ustalenia Radia SK w sprawie 31-letniego Ukraińca, który zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, 4 inne osoby są ranne. O szczegółach Michał Rawa.
23: Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
0: To było zderzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie.
23: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
1: Wspaniały ksiądz.
23: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
22: Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Na widok policji mężczyzna otworzył ogień. To pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana apteka. Placówka ruszyła w szpitalu imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie.
2: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie.
22: Mówi kierownik Monika Augustyn. Specjalne roboty przygotowują też leki onkologiczne i kroplówki.
18: SK Bydgoszcz.
24: Lidia. Pacjenci z bólem zęba być może wkrótce nie będą musieli szukać pomocy w innym mieście. W Bydgoszczy właśnie otwarto Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne. Będą się tu kształcić przyszli dentyści, ale co ważne, dla mieszkańców ma powstać nocna i świąteczna opieka stomatologiczna. Na razie trwają rozmowy.
25: Chcemy zapewnić pełną obsługę stomatologiczną, również nocną i świąteczną opiekę. Rozmawiamy z NFZ-em.
24: Mówi Paweł Burdok z Kolegium Medicum UMK. Na razie z bólem zęba mieszkańcy Bydgoszczy w nocy i święta muszą jeździć do Dobrcza, do Torunia czy Włocławka.
18: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK. W Radiu SK.
26: 2,5 minuty po godzinie 16. Czas najwyższy zagrać w Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj będzie literka D.
27: Może D jak co?
26: Wypróbujemy
27: D
26: kategorię.
27: Jak co?
26: No to ja Ci dam kategorię, a Ty mi powiesz jak
27: aha,
26: co.
27: Aha.
26: Seksowna na 4 litery.
27: Seksowna na 4 litery. Doda.
26: Doda, dobrze. Dobrze. Dobry jest. Czujny. No to w takim razie zapraszamy.
27: Zapraszamy. Zgłaszajcie się do wspólnej zabawy na eskowym messengerze. Tam zostawiajcie swój numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, gdzie oddzwonić.

0: Imagine Dragons Radioactive w Radiu SK. Nie spać, gramy!
1: Państwa miasta w Radiu SK.
2: To są Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj grają z nami pani, to jest pani Patrycja. Cześć, Patrycja.
3: Cześć.
2: Witamy cię serdecznie. Czy chciałabyś rywalizować z mężczyzną czy z kobietą? Masz wybór.
3: Bez różnicy.
2: Okej, to będziesz rywalizowała z Piotrem. Cześć, Piotrze.
4: Cześć, witam wszystkich.
2: Czym się zajmujesz zawodowo, Piotrze?
4: Jestem kierowcą ciężarówki.
2: Wspaniale, a gdzie teraz przemierzasz swoją ciężarówką?
4: Akurat już jestem po pracy i zmierzam w kierunku Domciu.
2: No to wspaniale. Cinek, dawaj zasady dla naszych graczy.
0: Moi drodzy, gracie w Państwo miasta. Tak, halo, spokojnie,
4: Jestem, słyszę.
0: Spokojnie, tutaj są zakłócenia, to nie CB Radio. Moi drodzy, gracie w Państwa miasta, na odpowiedź ma

0: 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za odpowiedź prawidłową jest punkt, za brak odpowiedzi lub złą odpowiedź jest punkt dla drugiej osoby i wygrywa osoba, która ma w sumie 3 punkty na koniec gry. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Patrycja, a potem Piotr. Gramy. Zaczynamy od Patrycji. Literka D, kategoria śmieszne zwierzę na D.
1: Daniel.
2: Daniel jest śmieszny. Daniel. Jak ja widzę Daniela, to po prostu mam ubaw po pachy.
0: Szczególnie Daniel Obajtek, zwierzę paliwowe.
2: 1-0 dla Patrycji.
0: Kategoria dla Piotra. Piotrze, nieśmieszne zwierzę.
3: Koń.
2: Koń nie jest na D, ale rzeczywiście nie jest śmieszny.
3: Na D, zapomniałem.
0: Nieśmieszny jest dromader, bo jest garbaty.
2: 2-0 dla Patrycji. Patrycja, jak teraz odpowiesz, to koniec gry i wygrywasz. Uwaga.
0: Patrycja, można to robić we wrześniu.
1: Deszcz może padać.
4: Ale można to robić. No nie da się, nie możesz spowodować padania deszczu.
0: Można
4: nie?
0: się drapać na przykład, to jest prawidłowa odpowiedź.
4: Właśnie, można cokolwiek robić na przykład.
0: Kategoria dla Piotra w takim razie. Piotrze, twoja kategoria. Nie można tego robić we wrześniu.
4: Ajajaj. Domków ze śniegu nie można, jest po czasie. Wygrywa
0: Patrycja.
2: Patrycja, uhu.
3: Gratuluję.
1: Super.
0: Patrycja, czy ty byś wolała torbę czy butelkę od Radia SK?
1: Niespodziankę, co wyślecie, to będzie.
2: Czyli okay. Dla Piotra będzie niespodzianka, czego nie wyślemy Patrycji,
0: Patrycja
2: wyślemy Piotrowi.
0: Patrycja dostanie kartofle, wpisuję tutaj.
2: Ale już ubrane, także bardzo fajnie.
0: Gratuluję wam bardzo serdecznie, dzięki za grę.
3: Dzięki.
1: Pa. Dzięki pa. Wielkie.
3: I gratuluję Patrycji.
1: Dziękuję.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki.
1: Jak powiedzieliśmy Kuba i Kuba razem, to tak jakby były cztery Kuby. Czy tak jak... czterech Kubów, czterej Kubowie.
2: Znaczy to przede wszystkim tak jakbyśmy byli zgrani, a nie jesteśmy.
1: No właśnie, co?
2: Z tygodnia lata to był ich poprzedni przebój. W tym śpiewają o tym, że chłopaki niech płaczą, bo kończy się lato. Oni chyba naprawdę nie lubią lata, tylko jesień.
1: Chyba są jesieniarami, ale co jeszcze?
2: Jesieniarzami, to jest jesieniarz i jesieniarz.
1: A wiesz dlaczego oni teraz nie słyszą tego, jak ich obrażamy? Dlaczego? Bo oni są na grzybach.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
10: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A dalej do innych niezwykłych miejsc. Jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
14: I po reklamie.

0: Eska Bydgoszcz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Ed Sheeran, Bad Habits w Radiu SK. Ja nie wiem, czy Warszawa to jest takie bezpieczne miejsce, jak nam się wszystkim wydaje.
1: Dlaczego?
0: Czytam właśnie o tym, że strażnicy miejscy interweniowali wobec mężczyzny, który zachowywał się, jakby był odurzony.
1: I co takiego robił?
0: Miał nadludzką siłę.
1: O!
0: Rzucał w nich, w strażników miejskich oraz we wszystko wkoło, hulajnogami elektrycznymi.
2: Znaczy nie, zupełnie nieśmieszne, ale wiesz co, w języku polskim jest nawet cytat określający takie sytuacje, wtedy się mówi: hulajnoga, piekła nie ma.

0: Moja panienka w Radiu SK, to dobrze się składa, bo teraz panienka, właśnie, panienka napisała na SK-owym Messengerze swoją historię miłosną, niestety bez happy endu, natomiast z wyrachowaniem, zdradą w tle, zemstą na zimno.
1: No, opowiadaj.
0: Słuchaczka Monika pisze tak. Mój były chłopak, zapalony grzybiarz, pokazał mi kiedyś, w momencie uniesienia, swoją miejscówkę na grzyby, gdzie zawsze było ich mnóstwo. Ale później mnie zdradził z taką Patrycją. I zerwaliśmy ze sobą. I w ramach zemsty jego miejscówkę udostępniłam na grupie grzybiarskiej.
1: To nie, to smutne.
0: Straszne.
1: I to jest mocna historia.
0: Bardzo.
1: Natomiast to nie jest najmocniejsza historia o rozstaniu z grzybami w tle, jak usłyszałem.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
8: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
7: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
8: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
9: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
13: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.

0: Poza tobą nie jest Oliwka w Radiu SK na chwilę przed godziną 17, a tymczasem Michał ma już temat na po 17.
1: Tak, bardzo ważne.
0: No co się stało? Powiadaj.
1: Słuchacz Grzegorz na eskowym Messengerze napisał: witajcie chłopaki, planuję z moją dziewczyną Mileną wesele, wszystko układa się super, mamy już sukienki, garnitury, obrączki, wszystko tak jak chcieliśmy, no i nagle pojawiła się kość niezgody, bo on zawsze marzył o tym, żeby na swoim weselu mieć tak zwany wiejski stolik. Wiesz,
0: no
1: co jest wiejski stolik?
0: Dobra rzecz, wiem.
1: No
0: szynka,
1: właśnie.
0: Smalec, fajda,
1: no
0: kiszony.
1: Właśnie, no właśnie.
0: Prosie. Wiem, nie musisz mi mówić.
1: Właśnie, a Milena mówi: w porządku, Grzegorzu, ale ten stolik będzie wegański.
0: O,
1: rozumiesz?
0: A miał być ślub.
1: No, miał być ślub. No i Grzegorz mówi, że w nerbach jej odpysknął lepsza świnia niż cukinia. I ona...
0: Ja wiem, czy nie przesadził.
1: Może przesadził, ale grubo.
0: No, ale grubo.
1: W każdym razie Grzegorz prosi naszych słuchaczy, żeby nagrywali głosówki na eskowym Messengerze.
0: Okej, tak napisał?
1: Tak napisał. I pomogli mu przekonać Milenę do tego, że lepsza świnia niż cukinia.
0: No to do roboty.
1: Nagrywajcie głosówki, mamy nagrody.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
6: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
5: Czujesz? To wiejska zagroda.
6: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
5: Dużo mięska!
6: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
7: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
5: Pieskie życie ma smak.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
10: Pogoda już jesienna, z deszczem, chmurami i tak do jutra. Potem więcej przejaśnień, nawet w przyszłym tygodniu zrobi się cieplej. Możliwe, że chwilami będzie powyżej 20 stopni. A jutro w Bydgoszczy od 15 do 17. Kierowcy muszą uważać na Grunwaldzkiej. Spory ruch jeszcze od czasu do czasu na Kielskiej, Szubińskiej, także na Królowej Jadwigi i Fosze.
8: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M., który dokonał ataku nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na sk.pl, a najnowsze informacje zebrał Michał Rawa.
12: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemieckie i ukraińskie, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
11: A do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Wkrótce opuści szpital. To informacje od lekarza o 10-latce z miejscowości Ptaki, ranionej toporkiem przez rok starszego kolegę. Jej stan jest dobry.
13: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana.
11: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również przebywa w tej placówce. 1338 km bez ładowania. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Dotychczasowy rekord poprawił o ponad 100 km, a trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
7: SK Bydgoszcz.
6: News.
10: Wigier Chwerska. Szlachetna Paczka w Bydgoszczy szuka wolontariuszy.
14: Tych rodzin z roku na rok przybywa do tej pomocy. Rzeczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy tych rąk do pracy jest za mało i nie jesteśmy w stanie po prostu fizycznie dotrzeć do wszystkich rodzin potrzebujących.
10: Mówi Paulina Śnieć, liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy. Bydgoscy rowerzyści ruszą w rajd. Jutro o 18:00 odbędzie się świetlista masa krytyczna. Rowerzyści będą przypominać o tym, jak ważna jest widoczność na drodze. Będą mieć elementy odblaskowe i dodatkowe lampki.
15: Sońca i koroście.
16: Sońca i koroście.
15: Czyli ESK w Radiu ESK.
17: 17:02 już pachnie weekendem, kochani, ale my cały czas pomagamy słuchaczowi Grzegorzowi, który usiłuje namówić swoją narzeczoną Milenę, żeby na ich weselu był wiejski stolik. Ona mówi okej, ale wegański. Aha. I teraz on próbuje ją przekonać i słuchacze,
18: kochani,
17: tu pomagają.
18: Ratujmy to niedoszłe małżeństwo, nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze, a my gramy w tym czasie Gips, Ego i For Money, ostatni dzień lata w Radiu SK.

0: Obywatelska postawa, gratulacje!
1: Cała Polska żyje dzisiaj historią Grzegorza i Mileny. To są młodzi ludzie, którzy planują się pobrać. Do tej pory byli bardzo zgodni, no i doszło do planowania wesela. Tu też wszystko w porządku, aż do momentu wiejskiego stołu. Grzegorz mówi, musi być wiejski stół. Milena, okej, ale wegański. I wtedy Grzegorz wypalił trochę nieopatrznie, lepsza świnia niż cukinia.
2: Tutaj no się i... nie akurat potępiamy takie zachowanie, bo to są jednak zbyt mocne słowa, które ranią prosto w serce.
1: Oczywiście, nie mówimy cukinia do dziewczyny. W każdym razie, kocha...
2: Przepraszam, kontynuuj.
1: W każdym razie słuchacze Radia SK nagrywają głosówki na SK-owym Messengerze, doradzając temu Grzegorzowi, jak ma przekonać Milenę do zmiany zdania, żeby wiejski stół był mięsny. Halo, słuchamy.
3: Do tego kolegi, co wesele organizuje. Kolego, uciekaj!
2: A żeby uciekać, trzeba mieć siłę, to wtedy się ma siłę, jak się je mięso, nie?
1: No właśnie.
2: Ale... Kolejna głosówka, halo?
4: Na fasola ani kawał ogóra nie zastąpi knura.
1: Mocne, żadna fasola.
2: Widzę, że wśród mięsożerców dominują poeci.

SK Bydgoszcz. Let's get it started in here. And the bass

0: Black Eyed Peas w Radio SK. Witamy serdecznie, Jadziu. Wszystko dobrze u ciebie?
1: Tak, wszystko dobrze, dzień dobry.
0: Słuchaj, potrzebujemy głosu rozsądku, bo napisał do nas na Messengerze SK-owym słuchacz Grzegorz. Planuje wesele z Mileną i wszystko gra, kochają się i tak dalej. Wiesz, jak to młodzi, nie?
1: No tak.
0: Ale nagle Grzegorz mówi, na weselu musi być wiejski stolik. Ona powiedziała, okej, ale wegański. To co teraz?
1: Może niech zrobią dwa.
0: Jak to? Aha.
1: Jeden wiejski, a drugi wegański.
2: Ale to jest fajny pomysł, tylko może ten wegański na innym weselu.
1: Ale nie, w jednym końcu będzie wiejski, a w drugim końcu będzie wegański.
2: W drugim końcu
0: oczywiście,
2: miasta.
0: Oczywiście. No. I Wilk City, i Manchester City.
1: No. Radio
3: SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
9: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
11: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM, dbamy o Twój dobry sen.
12: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
15: I po reklamie.

0: Sunflower. To Sway Lee i Post Malone w Radiu SK. Hity na czasie za 26 minut, godzina 18. Jak ktoś siedzi jeszcze w pracy, no to... Nie. Nie tędy droga.
1: Żona mi napisała. Coś napisała? Jakbyś wracał z pracy do domu, to kup wino. Co myślisz, że co to może oznaczać dla mnie?
0: Myślę, że chcę wziąć wino i iść gdzieś z koleżankami. Feeling like P. Diddy,
2: hey, what up,
3: grab
2: girl?
3: My glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
3: before
2: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: czyli Riviera w Radio SK.
1: Ale jest DJ.
2: A to fajne było gwizdanie. Myślę, że gdybyś się durnowato nie śmiał, to słuchacze by się nie zorientowali, że to ja gwizdałem.
1: Na pracę.
2: Oni by myśleli, że to Riviera gwizdała lub potencjalnie gwizdał.
1: Słuchaj, mam ciekawą informację.
2: Słucham.
1: Wszyscy gadają teraz o lalce.
2: Tak.
1: Tymczasem w internecie obliczyli, gdyby uwzględnić inflację i wszystkie inne czynniki, ile Stanisław Wokulski wydałby na Izabelę Łęcką, przeliczając to, ile wydał w powieści na dzisiejsze pieniądze i na dzisiejsze czasy, ile by wydał kupującej to wszystko i dając jej te pieniądze.
2: Rozumiem, to
1: 41 milionów złotych.
2: 41 milionów złotych wydał na kobietę, która ostatecznie nim wzgardziła.
1: Tak jest.
2: Powiem ci, że gdybym ja miał 41 milionów złotych, nie wykluczam, że zrobiłbym to samo.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
5: Czytamy, bo kochamy.
6: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
5: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
6: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
10: I po reklamie.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj na YouTubie, wiesz co mi się wyświetliło?
1: Co ci się wyświetliło?
0: Pięć największych wpadek Miley Cyrus, no. I największa, najlepsza była taka, jak podczas występu spadła jej koszulka i było widać niemal wszystko.
1: Ale wiesz dlaczego? Bo to świadczy o tobie, bo algorytm w internecie działa tak, że wyświetla ci to, co chcesz oglądać.
0: Aha, to w takim razie dzisiaj na YouTubie widziałem najlepsze cytaty Platona.
1: Co?
0: Cytaty.
1: Nieważne.
0: Michał Hanczak za moment w SC.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
21: W niedzielę lepiej zostawić auta na parkingu. Od 8.30 do 12.30 będą utrudnienia w ruchu i kursowaniu komunikacji. Odbędzie się półmaraton bydgoski, częściowo wyłączone z ruchu zostaną ulice Bydgoska, Wyzwolenia, Swobodna, Fordońska, Kamienna i Wyszyńskiego. A jutro w Bydgoszczy trochę cieplej, do 17 stopni, ale też może się chmurzyć.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i ABW. Przygotowania do ochrony ludności czy skuteczna komunikacja z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować trwająca dziś w stolicy konferencja z udziałem władz miast z Ukrainy. Co można zrobić już dziś?
23: Wydzielić jakąś część środków dla tego, żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej.
22: Mówi ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
0: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
1: SK Sport News.
22: Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy turnieju ATP w Chinach. Polak wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Michael Dam. Niecałe 24 godziny dzielą nas od półfinału Mistrzostw Europy w siatkówce. O awans do finału Polacy zawalczą ze Słoweńcami, którzy wczoraj pokonali Belgów 3-1. Półfinał Polska-Słowenia jutro o 17.
0: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: SK Bydgoszcz. News.
21: Lidier Chwerska. Uczniowie mogą poczuć się jak studenci. Wydział Farmaceutyczny Kolegium Medicum UMK zorganizował w Bydgoszczy praktyczne warsztaty. To okazja, by zajrzeć do laboratorium i eksperymentować. A uczniom najbardziej podobają się doświadczenia w laboratorium. Tego w szkole zwykle nie ma.
2: Bardzo mi się podoba to, że możemy zobaczyć, jak wyglądają te doświadczenia na żywo.
18: Super jest.
24: A co tu się robi?
18: Sprawdzamy m.in. pH różnych kwasów, witamina C.
21: Do Bydgoszczy przyjechali uczniowie z całego regionu. Patronem akcji jest Radio SK.
25: Dwie minuty po godzinie 18 wchodzimy w porę kolacji i za chwilę takim konsumpcyjnym tematem się trochę zajmiemy, ale do schrupania też sporo fajnych hitów na czasie. Björk and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, dobry początek, a potem Messi od Lil Young. Tu Hanczak, witajcie!

12 minut po godzinie 18. Czy to jest pora kolacji u was już? Jeżeli tak, to smacznego. Ja tutaj do kolacji dokładam jeszcze Whatever Turns You On od Carswella i Bon. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację. Wpadam do was na kolację, ale mnie nie lubicie. I chcecie mi zaserwować coś, co sprawi, że już więcej was na pewno nie odwiedzę. A na pewno nie na kolację. Powstał taki ranking takich najgorzej ocenianych potraw na świecie. Taste Atlas robi takie rankingi jedzenia i teraz zajął się tym, co najgorsze. I rzeczywiście na tej liście są obrzydliwe potrawy z całego świata. Nawet nie chcę o nich wam opowiadać, bo jeżeli ktoś teraz je, to się może źle skończyć, jak zacznę o tym mówić, co na tej liście jest. Ale jest tam m.in. polska potrawa na 17 miejscu. Jest to konkretnie potrawa ze Śląska. Nazywa się Rzymlok. Nigdy tego nie jadłem, ale jest to taka kiełbaska robiona z wieprzowych podrobów.

kebabów ma konsystencję kaszanki. Na tym może skończmy. No więc tak mnie to zainspirowało do tego, żebyście trochę poopowiadali mi i żebyśmy powymieniali się waszymi najgorszymi koszmarami kulinarnymi w waszym wykonaniu. Czyli to, co moglibyście mi podać, co wam w życiu nie wyszło w kuchni. Czekam na głosówki z waszą propozycją menu na dzisiejszy wieczór. Takim anty-menu. Głosówki nagrywacie, zapraszam, Messenger, Radia SK. Zobaczymy, czym byście mnie przyjęli, gdybyście mnie nie lubili. Być może mnie nie lubicie, więc będzie wam łatwiej zaproponować. Wiecie, to mają być takie wasze potrawy, po których ktoś zawołałby: halo, policja, proszę przyjechać do kuchni.

0: Tak, właśnie gramy w imprezę w Radiu SK. Porze kolacji, 23 minuty po godzinie 18. Gdybyście do mnie wpadli na zupę cytrynową, to raczej już byście nie wrócili. Być może nawet byście do domu nie wrócili. Kiedyś rzeczywiście zrobiłem zupę cytrynową z pewnego przepisu. To brzmi jak szaleństwo i rzeczywiście szaleństwem było. Była obrzydliwa. I akurat dzień po tym, jak ją zrobiłem i zjadłem, to trafiłem do szpitala z nagłym atakiem wyrostka robaczkowego. Nie wiem, czy jest związek między tymi dwiema rzeczami, ale wolałbym już tego nie sprawdzać. I was też pytam, czym wy byście mnie podjęli, gdybym wpadł do was na kolację i gdybyście mnie nie lubili, czyli wasze... Cześć, cześć, Ania, już cię puszczam. To, czyli wasze takie właśnie kulinarne dramaty. Ania, dawaj, cześć.
1: Cześć, Hany. Potrawa, która mi najbardziej w życiu nie wyszła, to była wuzetka na urodziny mojego brata i myślę, że w takiej sytuacji, jak mówisz, to byłoby to ciasto, które bym ci zaserwowała na kolację. Natomiast dlaczego nie wyszła? Bo pomyliłam cukier z solą.
0: Ała! No tak, nie wiem, czy z tej wuzetki robi się WZW, ale na pewno no, nie działa dobrze na organizm. Pozdrowienia, Ania. Do ciebie na kolację nie wpadam. Na co mnie nie zaprosicie albo zaprosicie właśnie? Czekam na głosówki.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora. Zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czytamy, bo kochamy.
6: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
5: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
6: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: Halo jesieniary, no taki numer w jesienny wieczór. Dobrze brzmi, prawda? Love me like you do to Ellie Goulding. No taka pościelówka może też się przydać po udanej kolacji we dwoje, przy świecach na przykład. Chociaż akurat po tych kolacjach, które wy mi proponujecie na dzisiejszy wieczór w swoim antymenu, no to jednak chyba raczej kolacji ze śniadaniem by nie było, ewentualnie kolacja z wizytą u lekarza potem. Marek na Messengerze Radia SK nagrał głosówkę, też mnie chyba chce zaprosić pierwszy i ostatni raz.
1: Jak chcesz, to zapraszam do mnie. U mnie w lodówce zawsze jest jakaś specjalna wędlina, której nawet pies nie chce zjeść i która czeka, aż ja wrócę z roboty. Pozdrawiam.
0: To jest ta słynna wędlina i to całe jedzenie, które jest w opakowaniu z napisem "Nie jedz tego, to dla ojca". Damiano Dawid za chwilę.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99 oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Na początek zlecenie. Potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
11: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
10: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
11: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
12: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl. I sprawdź sam.
17: I po reklamie.

Już w niektórych sklepach widziałem asortyment świąteczny, to znaczy bożonarodzeniowy, ale spokojnie, to nie jest jeszcze czas na Jingle Bells. Na razie mamy Ring My Bell na czasie. Eiji Mata, czyli nowa, bardzo międzynarodowa wersja tego oto kawałka przed godziną 19 w imprezce w Radiu SK. Ten hit już był na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki. Za chwilę ten, który aktualnie na nim się znajduje, czyli Zalia, Tylko Kochaj Mnie. A nowe notowanie już jutro po 17. Michu Sobkowski was zaprasza. Na sk.pl można zagłosować.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
7: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
6: Czujesz? To wiejska zagroda.
7: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
6: Dużo mięska!
7: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
8: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
6: Pieskie życie ma smak.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Bydgoszcz na czasie.
26: Dawid Olszewski, jeśli w niedzielny poranek chcecie przenieść się do świata Akademii Pana Kleksa, ta okazja będzie w bydgoskim Fordonie. O 11 w Hangarze Kultury ruszy rodzinny koncert z muzyką z tej kultowej bajki. Będą między innymi Witajcie w naszej bajce, Kaczka Dziwaczka i Jestem twoją bajką. Na scenie pojawi się 5 muzyków, a najmłodsi mogą aktywnie brać udział w koncercie. Wstęp jest wolny, ale wcześniej trzeba zarezerwować sobie miejsce.
27: Muzyką się żyje.
28: Nie jedna, a 4 nowe piosenki od Taylor Swift. Dostaniemy je już jutro. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale teraz dodała, że od razu dostaniemy rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. I tu oprócz wspomnianego singla dojdą jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity.
29: Oldies.
28: teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lanber i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
0: Impreska.
28: No zdecydowanie nie junior już, ale jeszcze też nie senior. Stary, ale jary, można tak powiedzieć. Hanczak z tej strony, zapraszam na kolejną godzinę z Impreską. Mam nadzieję, że wy też jesteście w dobrej formie i teraz posłuchacie z przyjemnością Zali, Tylko kochaj mnie.

0: Daria Zawiało w leczeniu na sezon przeziębieniowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Trochę hitoterapii wam proponuję, a w sumie to coś nowego, co mam nadzieję wpadnie wam w ucho. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i w czwartkowe wieczory to w ogóle mamy dla was mnóstwo nowości. Już po 23 Mac Fuczuło przejmie stery i zagra wam to, co jeszcze świeżutkie, gorące, pachnące i dopiero wyszło bądź wychodzi, albo wyjdzie zaraz po północy. Będzie nowa Roxy, będzie nowa

Wśród Sugar Babes powracających będzie na przykład jeszcze Messner czy Rosey, ale ja też wam coś nowego już teraz zagram. To jest całkiem ciekawe połączenie, trochę rapu, trochę muzyki elektronicznej, trochę jeszcze jakichś takich rytmów bardzo latino. Tiny Tempa, Afrojack i Trop Killers z kawałkiem To The Floor. Jestem bardzo ciekawy, czy przypadnie wam do gustu. No, moim zdaniem jest coś wciągającego w tym kawałku.

0: W imprezce Westa Alex Warren, jego hit pod tytułem Passenger. No dobra, no to kto się dosiada do imprezki w takim razie tak aktywnie? Za chwilę jedna dziewczyna, jeden chłopak. Będą potrzebni. Nie będę was swatał, to nie będzie program randkowy. To będzie rozgrywka między wami, gdzie padnie jedno pytanie, tyle że odpowiedzi może być wiele i zobaczymy, kto z was znajdzie ich więcej. A jest nagroda dla kogoś, kto wygra. Mam eskowe klapki, które mogą się przydać na przykład na basen, ale mam też eskowe skarpetki, które jesienią na pewno się przydadzą. 664-402-302 można SMS-em się zgłosić, albo można też napisać na Messengerze Radia Esko, tylko pamiętajcie, żeby zostawić do siebie numer telefonu, żebym za kilka minut mógł zadzwonić. Radio Esko. A wcześniej na pewno Sanach i Tame Impala.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Esko. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: I po reklamie.

0: Hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Spokojnie, weekend zaczyna się w Estę. Jutro o 9 rano już startujemy z Kasią Mesierską z programem pod tym tytułem. No i będziemy już ten weekend na dobre rozpoczynać z wami, mam nadzieję. Natalia ze nami na antenie teraz. Cześć, Natalia.
1: Cześć.
0: Jest też Mikołaj.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, na razie zaczęła się jesień na dobre. Nawet już może niektórzy słyszą, że mówię przez nos. Także w ogóle cudowna pora roku. I za chwilę zadam wam pytanie związane z jesienią. Mam nadzieję, że będzie wam szło świetnie. Będziecie odpowiadać na zmianę po jednej odpowiedzi, podając, trzeba odbijać piłeczkę. Nic się nie może powtórzyć. No i trzeba bardzo szybko odpowiadać. Jasne?
1: Tak. Zgadza się? Wszystko jasne?
0: To słuchajcie, pytanie będzie trochę związane z jesienią, nawet bardzo. Bardzo proszę mi powiedzieć, co jest niezbędnikiem jesieniary albo jesieniarza, czyli osoby, która jest fanką bądź fanem jesieni. Natalia.
1: Herbata.
0: Mikołaj.
2: Dynia.
0: Natalia.
1: Koc.
0: Mikołaj. Przepraszam, dynia mnie rozwaliła. Natalia.
1: Cynamonka.
0: O, kocham. Mikołaj.
2: Telewizja.
0: O, gdzie taka, wiesz co, nie zaliczam telewizji, jesteśmy w radiu. Moment, popraw się szybko.
2: Koc.
0: Koc już był. Och, no i okazuje się, że wyprowadziliśmy cię na manowce, Mikołaj. Bardzo cię przepraszam. Czy ty jesteś jesieniarzem? Chyba nie bardzo.
2: Nie.
0: No, właśnie. No to słuchaj, no powiem tak, no nagrody z dyni, no po prostu Natalia wygrała wszystko, czyli eskowe kuboty i do tego jeszcze dorzucam nasze skarpetki eskowe, czyste, nowiutkie, nieśmigane i jeszcze Eska Story, czyli nasz wrześniowy magazyn, w którym między innymi dużo fajnych materiałów o Oskarze Cymsie. Gratuluję, Natalia!
1: Dziękuję bardzo.
0: Mikołaj, tobie wyślę paczkę chusteczek. Albo otrzesz łzy, albo na katar się przydadzą.

Margaret po raz pierwszy dzisiaj wieczorem imprezę z hitem Prima Ballerina, ale jeszcze do nas wróci w bardzo znanym ostatnio duecie. Ja wspomniałem o tym, że jesień już dała mi się we znaki, bo mówię trochę przez nos i jestem pociągający. A tutaj Agula się też odezwała, że ona też od dzisiaj na antybiotyku. Dużo zdrowia, dbajcie o siebie. No właśnie, można się pożalić, ale mam nadzieję, że możecie się też czymś pochwalić. Chwalisz czy się żalisz? Dajcie znać czym na eskowym Messengerze. Czekam na głosówki.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
5: Dawid Olszewski. Bydgoszcz ma sporo ciekawych atrakcji do zaoferowania. Tutaj nie będzie Wi-Fi, ładowarek ani komunikatu bateria ma 1%. W niedzielę w Muzeum Wodociągów będzie za to bydgoska strefa gier bez prądu. Od południa do 20 będzie można grać w planszówki, układać puzzle i sprawdzić się przy szachach. Zaplanowano też turniej oraz układanie ogromnych puzzli z 9000 elementów. Wstęp wolny.
6: Muzyką się żyje.
7: Wszystko, czego chciałem, to jest tytuł nowej płyty Mroza. Ten album jest dostępny od kilku dni. Może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory, bo to bardzo energetyczna płyta. No i sam Mrozu czuje, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu i ma taką właśnie dobrą energię.
8: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
7: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę Mroza promowały takie single jak Pół na Pół, Nie ma miejsca jak dom czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią.
9: Impreska.
7: Kolega Mroza, ten, z którym stworzył supermoce między innymi, pojawi się na pewno w tej godzinie imprezki, to będzie Igo, ale wcześniej Shakira i Burna Boy, Daj Daj, potem Wiktor Dyduła, jeszcze Tobi Romeo i coś świeżego też wam w imprezce zagram. Tu Hanczak, witajcie!

0: 21 Pilots. No i polecieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A w Radiu SK za chwilę poleci coś świeżutkiego, chociaż to jest taki kawałek, który na pewno znacie doskonale, i to z różnych wersji. Oryginalna należy do Korony i to było dawno, dawno temu, a potem to było już mnóstwo przeróbek. Ten pan zresztą też kilka przeróbek ma na koncie. Keanu Silva to jest taki DJ, który na nowo zaproponował nam parę lat temu kawałek, który znowu stał się hitem. To King of My Castle,

Chociaż w sezonie przeziębieniowym King of My Castle zawsze mówię. No a teraz będzie coś zupełnie nowego, ale tak jak mówię, też znanego. Rhythm of a Life to był kawałek Korony sprzed jakichś 3 dekad mniej więcej. Czy w nowej wersji od Keanu Silvy, Kick Byte i Carpool Boys będzie brzmiał tak samo dobrze i znowu będzie hitem?

0: Podejrzewam, że teraz jak ktoś za kółkiem, to dobrze mu ten numer chodził w samochodzie. Everlasting, Armin van Buuren i Sasza na antenie Radia SK w imprezę. No na imprezki też Armin van Buuren w sam raz, więc jutro w piątek w ramach SK Live Remix po raz kolejny jego Estate of Trance na pewno się pojawi. Bądźcie z nami już od 20, bo już wtedy mnóstwo dobrych hitów, dobrze zmiksowanych, żebyście rzeczywiście poczuli weekend i dobry imprezowy klimat. A tymczasem w imprezę dzisiaj chwalisz czy się żalisz tym, co się dzisiaj wydarzyło. Ola nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja w sumie mogę pochwalić się tym, że w zeszłym tygodniu dostałam awans, ale to jeszcze nic. Najlepsze w tym jest to, że nie mam już kontaktu z klientem i to jest moja wygrana. Pozdrawiam.
0: Ola, pozdrowienia, gratuluję awansu. No i tej zmiany rzeczywiście, jak to mówią, najgorsze w pracy z ludźmi to właśnie jest praca z ludźmi. Ragen Moman i Neptunika. Już za chwilę.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Myślę, że nie tylko ja ucieszyłem się dwa dni temu, kiedy usłyszałem, że Somr jednak przyjedzie do naszego kraju. Jest headlinerem openera przyszłorocznego. 12 to 12 wam zagrałem w imprezach. Hanczak z tej strony. 18 minut do 21 nam zostało. Chwalisz czy się żalisz? To jest moje pytanie do was i nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK o tym, co się dzisiaj u was wydarzyło, co się u was dzieje. Ja już mówiłem, że ja się trochę żalę, bo po prostu jestem no, trochę pociągający, ale nie tak, jakbym chciał. I Marlena chyba zna ten problem.
1: Witam kochane Radio SK i ciebie, Hany.
0: Cześć.
1: I wszystkich słuchaczy. Nie tylko wy jesteście chorzy. Ja od wczoraj zdycham, umieram.
0: O nie.
1: Chyrlą, gile mi z nosa lecą. Szkoda gadać. Gorączka. Dawno taka chora nie byłam. Trzymajcie się i dużo zdrówka dla was.
0: Marlena,
1: wszystkich.
0: Tobie też dużo zdrowia. Tam słyszę, że jeszcze cała rodzina jest w tle, więc pewnie nie masz czasu na chorowanie. Więc niczym tutaj radiowy farmaceuta teraz, albo lekarz, jak kto woli, internista, hitolog tak zwany, przepisuje ci dużą dawkę dobrych hitamin. Czyli na przykład hitu od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. O, to jest bardzo dobre, bo to działa uspokajająco, ale później, żeby cię trochę pobudzić i twój układ odpornościowy, zagram coś zdecydowanie szybszego. Radio
2: SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

5 minut nam zostało do 21 w imprezce Fastboy i Music Sounds, a jeżeli chcecie być pierwsi i lubicie pierwsi odkrywać nowości muzyczne, no to nie można się kłaść za wcześnie spać, bo po 23 Maty Fuczuło i program Wszystkie Hity zaczynają się w Esce. Zagramy wam mnóstwo gorących premier. A ja wracam jutro z Kasią Mesierską po 9. Hanczak, cześć!

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego. A w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.

0: za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.

0: Delikartą w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
4: Dawid Olszewski. Dlaczego Wisła w bydgoskim Fordonie raz jest pełna, a raz wyraźnie jej ubywa? Odpowiedzi będzie można poszukać podczas niedzielnego spaceru nad rzeką. Bydgoszczanie przejdą po starym Fordonie z hydrologiem i lokalną aktywistką. Poznają m.in. wiślane łachy i ostrogi. Będzie też trochę historii, bo spacer poprowadzi przez fordoński most, który w tym roku ma 70 lat. Początek o 14 przy napisie Fordon na bulwarze.

0: Music News. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Pond Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami i najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, a więc Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe, pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano, miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz, może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze, zamiast Justina Timberlake'a, Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, to na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
1: SK Music News.
0: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
1: SK Music News.
0: Poznaliśmy też gwiazdy przyszłorocznego Openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym Openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festival w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
1: SK Music News.
0: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z SK, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowy notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część z tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz, są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych. I nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco, właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 20.00 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy, z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lagnar, zapraszam. Około 2 milionów Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Właśnie takim osobom znów chce pomóc Szlachetna Paczka. Wciąż są poszukiwani wolontariusze, także w Bydgoszczy, mówią Paulina Śnieć i Marta Czajkowska, wolontariuszki Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy.
3: Jesteśmy teraz na etapie rekrutacji wszystkich osób, które chcą się zrzeszyć do naszego wolontariatu i chcą pomagać rodzinom. Powinien się zgłosić każda osoba, która chce pomagać innym i której w ogóle przyszło do głowy, że mogłaby tak pewną część swojego czasu przeznaczyć, poświęcić na pomoc innemu drugiemu człowiekowi, na taką bezinteresowną pomoc. Tak naprawdę wolontariuszem może zostać każdy, każda osoba pełnoletnia. Nie mamy górnej granicy wieku, mogą to być młodsze osoby, starsze, pracujące, niepracujące, studenci, emeryci, każdy, kto ma trochę czasu i dobre serce.
4: Ale trzeba mieć jakieś odpowiednie predyspozycje, żeby zostać takim wolontariuszem? Że takie psychiczne, emocjonalne, bo to są też często takie dość trudne chwile.
3: Na pewno wolontariusz to jest osoba, która po pierwsze chce pomagać. To myślę, że jest klucz do sukcesu. A w jaki sposób już potem będzie pomagała? Mamy całą rzeszę ludzi, cały nasz zespół w rejonie czy w mieście Bydgoszczy, która podpowiada, która organizuje szkolenia i która po prostu pokazuje, w jaki sposób się pracuje, w jaki sposób można sobie poradzić z różnymi sytuacjami. Więc chęci, trochę czasu, a myślę, że zresztą można sobie spokojnie poradzić.
4: Te historie też są bardzo różne. Osoby, rodziny, które trafiają do bazy rodzin, no to są różne historie, różne koleje losu.
3: Tak, jeśli chodzi o rodziny, którymi się opiekujemy i dla których organizujemy pomoc, tak naprawdę u nas używa się określenia rodzina, ale są to też osoby samotne, osoby starsze, osoby, które przechodzą jakiś kryzys po prostu w swoim życiu w danym momencie, osoby, które borykają się z problemem choroby, czy choroby dziecka, choroby innych członków rodziny, więc tak naprawdę tą naszą przysłowiową rodziną Szlachetnej Paczce jest każda osoba, która znajduje się w takim momencie w życiu, że potrzebuje po prostu pomocy od innych.
4: I wolontariusz właśnie musi dotrzeć do takich osób, prawda?
3: Tak, my poszukujemy tych rodzin poprzez różne instytucje, też przez osoby prywatne. Tworzymy taką bazę rodzin, które będziemy odwiedzać i potem wolontariusze zapoznają się z tą rodziną, poznają jej historię i podejmujemy decyzję, czy taka rodzina jest włączona w danym roku do danej edycji Szlachetnej Paczki.
4: Musi też poznać potrzeby tej rodziny, prawda? To są też różne potrzeby. Jakie na przykład?
3: Tak, u nas właśnie Szlachetna Paczka działa w taki sposób od samych początków, że ta pomoc jest rzeczywiście kierowana konkretnie do danej rodziny i ta pomoc to jest to, czego ta rodzina dokładnie potrzebuje. Nie dajemy wszystkim tego samego, tak, kolokwialnie mówiąc, tylko jedna rodzina na przykład potrzebuje nowej pralki, dla innej rodziny największą potrzebą będzie na przykład pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, a dla jeszcze innej rodziny na przykład podstawową potrzebą będzie poradzenie sobie z jakimiś problemami prawnymi. Więc my na pewno zawsze właśnie tą pomoc kierujemy bardzo, bardzo spersonalizowany sposób do danej rodziny. Badamy te potrzeby, wolontariusze poznają rodzinę, badają potrzeby tej rodziny i potem organizują pomoc właśnie na miarę tych potrzeb.
4: To ciężka praca?
3: Nie będę oszukiwać, że tak. Oczywiście, że taki wolontariusz to jest też duże wyzwanie społeczne. Spotkanie z rodzinami, rozmowa z nimi, zaopiekowanie się tymi rodzinami. Jest też to praca w naszych systemach paczkowych, jest to też współpraca z zespołem. ale tak jak mówiłam wcześniej, zawsze jesteśmy w grupie, działamy razem, zawsze mamy wsparcie, nikt nie działa w pojedynkę. I ten moment, kiedy obdarowujemy rodziny paczkami, kiedy nadchodzi weekend cudów, naprawdę tutaj wszelkie trudności, które wcześniej się pojawiły, przestają mieć w tym momencie znaczenie.
4: Ilu osób potrzeba w Bydgoszczy, może w województwie?
3: W województwie kujawsko-pomorskim potrzebujemy na chwilę obecną jeszcze około 200 wolontariuszy. I tak naprawdę sytuacji, kiedy będzie za dużo wolontariuszy, raczej się nie spodziewamy. Każde ręce do pracy są pomocne i tych rodzin z roku na rok przybywa do tej pomocy, więc tak naprawdę im więcej mamy wolontariuszy, tym jesteśmy w stanie większej liczbie rodzin pomóc.
5: Jeżeli lubisz ludzi, to dołącz, bo niekiedy nie musisz iść do rodziny i pomagać im fizycznie, twarzą w twarz. Możesz przydać się u nas na magazynie, możesz pełnić inne funkcje, nie musisz koniecznie iść do rodziny. Może naprawdę nie czujesz się komfortowo, ale masz dużo siły i jesteś w stanie dźwigać paczki. To jest bardzo przydatne, bo jeżeli będzie takich nas, powiedzmy 10 jak ja, bardzo energicznych, każda żywa, ale siły no nie za dużo, to ja nie wniosę sobie lodówki, chociaż jak się zbuntuję, to wniosę. Ale jeżeli jest to osoba, która mniej lubi ludzi, powiedzmy niekoniecznie taka energiczna jest, ale ma bardzo dużo siły, ma inny sposób myślenia, to bardzo dobrze może nam pomóc właśnie w tym samym weekendzie cudów, w trakcie tych magazynów i różnych takich rzeczy.
2: Wolontariusze mogą się zgłaszać na stronie Szlachetnej Paczki. Baza rodzin zostanie otwarta w połowie listopada. Wtedy każdy będzie mógł wybrać potrzebujących, którym chce pomóc.
1: SK Bydgoszcz.
2: Ubrani w specjalne fartuchy zabrali się za doświadczenia. Uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjechali do Bydgoszczy na praktyczne warsztaty. Organizuje je Kolegium Medicum UMK. To okazja, by eksperymentować. Wszyscy z ciekawością chodzą na zajęcia, mówi Marek Fuksiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego.
6: 9. edycja warsztatów dla uczniów szkół średnich wystartowała. Powitaliśmy pierwsze szkoły. W tej chwili już są na wybranych przez siebie zajęciach w katedrach wydziałów.
4: Proszę powiedzieć, czego tak naprawdę mogą się dzisiaj dowiedzieć i co zobaczyć?
6: Przede wszystkim mają okazję troszkę manualnie pobawić się i no, przy okazji zobaczyć tą bazę dydaktyczną, gdzie niegdzie też tą bardziej zaawansowaną, badawczą, która wykorzystywana już jest w bardziej poważnych działaniach projektowych. I przede wszystkim też mogą dopytać prowadzących, ale i studentów, którzy mimo jeszcze okresu wakacji, jeszcze są przed rozpoczęciem roku akademickiego, to dość licznie właśnie uczestniczą w tym wydarzeniu, wspomagając nas tutaj organizacyjnie, ale i też myślę, że ten kontakt uczeń-student jest znacznie bardziej owocny niż tu z nami. Uczniowie też się troszkę krępują. Taka bariera jednak umowna występuje.
4: Dla uczestników tych warsztatów to może być o tyle ciekawe, że zajrzą do laboratorium. Niektórzy pewnie nigdy w takim miejscu nie byli.
6: Wszystko zależy od profilu szkoły, bo niektóre jednak mają całkiem fajne pracownie chemiczne, biologiczne, natomiast rzeczywiście to jest troszkę inny poziom, to niedofinansowanie, które też dotyczy uczelni. W szkołach jest znacznie poważniejsze i te przedmioty praktyczne są często sprowadzane tylko do teorii, niewielki zakres praktyczny. Tu rzeczywiście głównie to ma być zabawa, ma być manualne sprawdzenie swoich możliwości, ale bez jakichś wielkich zobowiązań, bo tutaj zaliczenia nie ma.
4: Z ciekawością szli do sal?
6: Bardzo chętnie i tematy, zresztą też prosiłem, żeby były w miarę atrakcyjne medialnie, zrobiły swoje. Nie? Życie w probówce od razu kojarzą z różnymi tworami czy powstawaniem nowych. Jak dwie grupy startowały na botanikę, to od razu też kwestia i samych aromatycznych takich zabaw, bo jedne z ćwiczeń dotyczą rzeczywiście tych substancji zapachowych, inni troszkę pod mikroskopem zobaczą z bliska niektóre szczegóły dość ciekawych roślin. Troszkę nie sprzyja już aura i pora roku, bo ogród botaniczny tu przy szpitalu Jurasza, ogród roślin zielarskich jest jak najbardziej też dostępny w trakcie roku i też w rozmowach zapraszałem, bo jest wstęp wolny dla wszystkich chętnych, również mieszkańców tutaj na terenie szpitala Jurasza. Maj, czerwiec to są najbardziej atrakcyjne pory, bo tam w zasadzie wszystko kwitnie.
4: Mówimy o młodzieży nie tylko z Bydgoszczy, tak? Która przyjechała.
6: Tak, mamy Bydgoszcz i okolice, to już standardowo rzeczywiście bardzo mocno wpisuje się to w ten nasz repertuar. Spoza województwa, nawet Kujawsko-Pomorskiego, Konin, Sierp są stałymi bywalcami, a w tym roku dołączyły jeszcze szkoły z Iławy, z Aleksandrowa Kujawskiego czy z Nowego Miasta Lubawskiego, szkoły, które do tej pory nie angażowały się w to wydarzenie, nie korzystały z tej możliwości. Także tutaj też rozwija się cały czas ten projekt. No niestety te nasze ograniczenia też nie pozwalają tego rozdmuchać na jakąś większą skalę, ale zobaczymy co czas przyniesie, jakieś pomysły nowe są, żeby zwiększyć tą skalę i wtedy może rzeczywiście zaczną to być ogólnopolskie.
4: No właśnie, ten zakres tematów też się cały czas zmienia, prawda? Te zagadnienia są urozmaicane i jest ich, zdaje się, nawet więcej.
6: Tak, to niektóre, zresztą to prowadzący też widzą, jak reagują uczniowie. Jeżeli temat tak spotyka się z niewielkim zainteresowaniem, to najczęściej rezygnujemy i w to miejsce coś bardziej atrakcyjnego. Także cały czas dynamicznie dostosowujemy troszeczkę do zapotrzebowania, bazując na doświadczeniu teraźniejszych spotkań. Tak? Także następna edycja pewnie będzie znowu zmodyfikowana.
4: Obserwacja.
6: Przede wszystkim jak uczniowie reagują na propozycje. Jeżeli jest zainteresowanie, to też gro tematów jest kontynuowanych. Jeżeli są ciekawe, atrakcyjne dla uczniów, to czemu rezygnować z nich? Przede wszystkim cieszę, że szkoły tak naprawdę wpisały to nasze wydarzenie już w kalendarz i zastanawiam się, co będzie, jak będziemy zmuszeni do wycofania się z tego. Oby to nigdy nie nastąpiło.
2: Nie ma tu samej teorii, jest też praktyka, z czego cieszą się uczniowie.
7: Michalina.
8: Emilia.
4: No i jesteście na uczelni. Za chwilę wejdziecie do laboratorium, ale już miałyście okazję się tak rozejrzeć. Jak wrażenia, jak uczelnia?
7: Na pewno mi się bardzo podoba, jest bardzo przestrzennie. Strasznie dużo sal, o wiele więcej niż u nas. Jestem przyzwyczajona do o wiele mniejszego rozkładu sal. Nie wiem, co gdzie jest, ale mam nadzieję, że się dowiem.
4: Duży budynek?
7: Tak, bardzo duży budynek. Jesteśmy w trzeciej klasie.
4: Czyli jeszcze chwila?
7: No. Jeszcze chwila i matura, tak.
4: A potem już studia.
7: No właśnie chciałam tutaj, bardzo się cieszę, że szkoła zabrała nas tutaj, ponieważ właśnie chciałam do Kolegium Medicum.
4: Możliwe, że Bydgoszcz?
7: No właśnie do Bydgoszczy chcę. Właśnie tutaj, tylko że nie jestem jeszcze pewna dokładnie kierunku. Myślałam może nad lekarskim, też trochę nad farmacją, ale już mniej.
4: A ty?
9: No ja jeszcze nie wiem gdzie, ale no też się wydaje zachęcający ten uniwersytet.
4: Słuchajcie, jakie macie tutaj, nie wiem, oczekiwania wobec tych warsztatów?
7: Na pewno chcę się dowiedzieć więcej o właśnie kierunkach, ponieważ tak jak myślę o tym uniwersytecie, to tak naprawdę nie jestem jeszcze obeznana tak bardzo w tym, co się robi na danym kierunku. Zapewne na tym rozpoczęciu, które niedługo będzie, będzie też opowiedziane, ponieważ byłam na innych uniwersytetach, byłam na UMK w Toruniu i byłam w polityce w Poznaniu i tam też było obeznanie z kierunkami, więc mam nadzieję, że tutaj też powiedzą nam, co jest.
4: A tutaj będą też warsztaty, czyli wejdziecie do laboratorium. Chyba na co dzień nie ma takich zajęć, prawda, w szkole?
7: No na co dzień nie ma. Zdarza się na takie specjalne dni, na przykład drzwi otwarte albo wymiany uczniowskie, ale to bardzo rzadko i się cieszę, że teraz będziemy mieć dostęp do takiego większego laboratorium.
4: Co byś chciała w takim laboratorium porobić?
7: Wszystko, co się da. Jeżeli się da czegoś nauczyć, to się na pewno chcę nauczyć. Jestem taką osobą.
10: Super jest. Możemy przetestować, jak wygląda życie w laboratorium tak naprawdę i zobaczyć, czy się nadajemy na to wszystko.
4: A co tu się robi? Jakieś są preparaty?
10: Tak, sprawdzamy m.in. pH różnych kwasów, typu nie wiem, witamina C, kwas salicylowy, aktualnie robimy siarczan cynku, czy są rozpuszczalne w wodzie, ogólnie takie właściwości sprawdzamy tych.
4: A tobie się podoba?
7: Tak, bardzo mi się podoba.
4: A co?
7: To, że możemy zobaczyć, jak wyglądają te doświadczenia na żywo i no po prostu zobaczyć, jak to się dzieje.
4: A co wy macie na sobie? Co
10: to fartuchy? Jest? Trzeba dbać o bezpieczeństwo, najważniejsze.
4: Specjalne rękawiczki, prawda?
7: Tak.
4: Słuchajcie, czym to się różni, te zajęcia, od takich zajęć u was w szkole? Nie ma takich chyba.
10: Nie, właśnie możemy w praktyce zobaczyć, jak wyglądają niektóre reakcje, bo w szkole raczej no, piszemy na papierze i nie mamy możliwości zobaczyć.
4: To można się pobawić trochę.
10: Tak, można się pobawić.
4: A ty co sądzisz?
7: Tak, ja się zgadzam z koleżanką, czyli że możemy zobaczyć, jak to wygląda, a w szkole nie ma często takich możliwości.
4: Dobrej zabawy.
7: Dziękujemy.
2: Dla uczniów przygotowano w sumie 30 warsztatów. Patronem akcji jest Radio SK.
1: SK Bydgoszcz News.
0: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwerska. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści. W gabinetach pojawiają się też coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności czy niezdrowa dieta. O chorobach sercowo-naczyniowych i profilaktyce była mowa podczas środy z profilaktyką w bydgoskim NFZ-cie. Mówi dr Agata Kosobucka-Ozdoba ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
8: Będziemy starali się zwrócić uwagę na wagę wczesnego reagowania na objawy i na wdrażanie działań profilaktycznych, zanim te objawy i choroba wystąpi. Bo podstawą tak na dobrą sprawę są rzeczy proste. Aktywność fizyczna, absolutnie nie musi być to aktywność fizyczna o intensywnym wysiłku, codzienne spacery, basen, nordic walking, sporo informacji na temat diety, ograniczanie soli, produktów wysoko przetworzonych, wprowadzanie jak największej ilości warzyw, owoców. No i tak jak nazwa samego wydarzenia wskazuje, będziemy zachęcali do jak najwcześniejszej profilaktyki, czyli regularne pomiary ciśnienia, oznaczanie poziomu cholesterolu, glikemii, bo im szybciej dowiemy się, że mamy jakiekolwiek czynniki ryzyka, to tym szybciej jesteśmy w stanie zareagować.
4: Z pani doświadczenia, bo kiedyś mówiło się, że najczęściej przychodzą, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, osoby palące papierosy, ale ostatnie badania pokazują, że tych przypadków jest coraz mniej. Polacy coraz mniej palą, bardziej dbają o ciśnienie, dzisiaj bardziej może otyłość, nadwaga, cholesterol pojawia się na pierwszym planie. Czy to widać w pani gabinecie, czy to widać z pani doświadczeń?
8: Zdecydowanie przybywa nam pacjentów młodszych i myślę, że jest to ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy. Jesteśmy społeczeństwem, które niestety, ale charakteryzuje się wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości. Otyłość brzuszna to też nasza duża wada narodowa. Prowadzimy stresujący tryb życia, tak? Jest rzadko kiedy o godzinie 15 zamykamy drzwi pracy i poddajemy się jakiejkolwiek formie relaksu. Wysoko przetworzona żywność, tak? Dzisiaj jesteśmy w stanie na każdym kroku kupić sobie jakiegoś gotowca. Nie mamy często czasu na przygotowywanie samodzielnych posiłków. No i niestety mamy taki efekt, jaki mamy. Jesteśmy w jednym z krajów Unii Europejskiej, gdzie Polacy ciągle najczęściej umierają z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Myślę, że obserwujemy taki strach, taką onkofobię. Nie do końca jesteśmy świadomi tego, że najczęściej umieramy z powodu chorób sercowo-naczyniowych właśnie.
4: Mówi się o chorobach nowotworowych bardzo często i tego się wszyscy boją, ale tak naprawdę tym największym problemem są te choroby sercowo-naczyniowe.
8: Tak, dokładnie tak. Umieramy najczęściej na chorobę wieńcową i powikłania. Wynika to też z faktu, że pacjenci często po leczeniu inwazyjnym, chociażby zawału serca, uważają, że ich naczynia wieńcowe, mówiąc kolokwialnie, zostały naprawione. W związku z tym wydarzył się zawał i są już zdrowi, tak? A moment, kiedy dochodzi do ostrego zawału serca, jest to moment, w którym dochodzi do manifestacji choroby przewlekłej, tak? I niestety, ale ta choroba zostaje z pacjentem do końca życia.
4: Czy przychodzą coraz młodsi rzeczywiście?
8: Tak jak zaczynałam pracę na swoim oddziale w 2017 roku, czyli to i tak jest w sumie krótki okres czasu, ale osoby w granicach 30 roku życia były pewnym ewenementem. Teraz coraz częściej ich hospitalizujemy, także 20-parolatków. Jakby ta widocznie przesuwa się granica wieku, kiedy do tych ostrych incydentów wieńcowych dochodzi.
11: W moim przypadku, jak na swój wiek, na razie nie mam żadnych problemów ze swoim zdrowiem ogólnie, ze sercem. Dbam, chodząc na długie spacery, ćwiczę, tak, zdrowo się odżywiam. No, staram się jak najlepiej wykorzystywać ten czas, nawet ten jesienno-letni, jesienny, na spacery.
12: Ja niestety już mam problemy z sercem, bo miałem i arytmię, i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony, ale staramy się na świeżym powietrzu dużo przebywać i troszeczkę to serce ćwiczyć jeszcze, nie?
1: SK Bydgoszcz.
0: Organizatorzy zapraszają do Bydgoszczy całe rodziny. 8 listopada odbędzie się bieg dla jaj. To czwarta już akcja profilaktyczna, która zwraca uwagę na profilaktykę raka jąder i prostaty. Opowiada o niej Alicja Polewska, redaktor naczelna Gazety Pomorskiej, Ekspresu Bydgoskiego i Nowości Dziennika Toruńskiego, organizatorów akcji. Sama też stanie na starcie.
13: Wrażenia są nieprawdopodobne, ponieważ kiedy ja wręczam nagrody i jestem okutana w puchowy płaszcz, czapkę, rękawiczki, naprzeciwko mnie stają zawodnicy w krótkich spodenkach, koszulkach z krótkim rękawem, rozgrzani i jeszcze twierdzą, że mi jest zimno. A do tego podpuścili mnie w ubiegłym roku i w tym roku razem z nimi pobiegnę. Ja mówię, że do pierwszego drzewa, ale nie wiem, czy nawet do pierwszego dotrwam, bo to są już tacy zawodnicy, tacy wyżeracze biegowi, że ja nie mam absolutnie żadnych szans. Ale skoro słowo się rzekło, no to trzeba będzie. Ale już potem na mecie będę na pewno znowu w ciepłe rzeczy odziana, a oni będą rozgrzani tym biegiem, w zależności od tego, który dystans wybiorą.
0: No właśnie, jakie będą dystanse?
13: A dystanse są takie. Główny bieg to jest na 5 km i to jest dla osób powyżej 18 roku życia. Jest marszobieg na 2,5-2 km 600 metrów i to jest spacer, trucht, bieg, dowolnie. To już jest taka bardziej, rodzinna kategoria. No i najmłodsi będą rywalizować na dystansie 400 metrów. To są dzieciaki w wieku od 6 do 9 lat. Przyznam, że w ubiegłym roku obserwowałam ten bieg szczególnie, ponieważ takich emocji, jakie są u nich i u ich rodziców, a właściwie całych rodzin, to próżno szukać na stadionach świata. Naprawdę, to jest nieprawdopodobne, co te dzieciaki z siebie wydobywają i kibice przy tym dźwiękowo wydobywają z siebie.
0: I chyba w ten sposób też motywują dorosłych jednak.
13: Bardzo, ale bardzo często to jest też tak, że to je się wynosi z domu. Po prostu te dzieciaki biegają dlatego, że ich rodzice biegają. I często zdarzało się tak, że widziałam rodzica, który właśnie zszedł z tego głównego biegu, szybko coś na siebie jednak mimo wszystko wrzucał i szedł dopingować swoje dziecko, które wcześniej jego dopingowało na starcie. Więc to jest fantastyczna rzecz.
0: Takie modelowanie, prawda?
13: Modelowanie takie, ale też nie na zasadzie ja ci powiem, Jasiu, z kanapy, tylko ja ci pokażę, Jasiu. I robię to samo z dzieckiem. To jest zresztą świetny dzień, żeby go spędzić razem z najbliższymi, z bliższymi, dalszymi znajomymi. Tym bardziej, że w tym roku zapraszamy wszystkich nie tylko przed Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ale też do wnętrza, gdzie będziemy mieli takie miasteczko biegowe, gdzie będą stoiska, gdzie oczywiście oferujemy też coś ciepłego do wypicia, coś do przekąszenia, więc będzie czas na to, żeby pobyć ze sobą po prostu, zarezerwować sobie to przedpołudnie 8 listopada i spędzić je z nami, z innymi biegaczami, ale też i właśnie ze swoimi najbliższymi.
0: Po to, żeby porozmawiać o bardzo ważnych rzeczach, problemach.
13: Tak, żeby porozmawiać. No bo bieg dla jaj to nie chodzi tylko o to, że on jest dla śmiechu, no bo jest śmiesznie rzeczywiście, kiedy te czarne wąsy się pojawiają przyklejone, ale te przysłowiowe jaja to po prostu męska sprawa. I to bardzo poważna sprawa. Na szczęście minęły już czasy, kiedy tylko mówiliśmy o zdrowiu kobiet w kontekście badania, samobadania piersi, różowa wstążeczka i tak dalej. Od kilku lat poważnie, otwarcie rozmawiamy o nowotworach mężczyzn. A jest to nie tylko nowotwór prostaty, który właściwie zbiera najkrwawsze żniwo wśród naszych panów, ale to jest także właśnie nowotwór jąder, czyli popularnie nazywanych jaj. I ten bieg jest właśnie po to, żeby uświadomić, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest też samobadanie u panów, nie zamykanie się we wstydzie, w strachu, tylko po prostu pójście, jeśli coś nas niepokoi, jeśli partnerka wyczuje coś niepokojącego, żeby po prostu iść do lekarza i otwarcie powiedzieć: hej, coś mi tutaj nie pasuje, coś się zmieniło, coś jest niefajnego, bo to naprawdę kosztuje wasze życie, panowie. Najnormalniej w świecie, to jest wasze życie.
14: No właśnie, to jest bardzo ważny apel do panów, do pań też, żeby właśnie zadbało o swoich partnerów. Czy po tych trzech edycjach macie państwo jakieś sygnały od tych osób, które wzięły udział w akcji, że ta akcja im po prostu pomogła, zmotywowała ich do jakiegoś takiego działania, żeby zadbać bardziej o siebie?
13: Od początku współpracujemy z naszym Centrum Onkologii. Od ubiegłego roku tym wszystkim działaniom naszym związanym z biegiem towarzyszą też kampanie takie profilaktyczne, między innymi rozmowy z lekarzami, które prowadzimy i które publikujemy na naszych stronach, można je odsłuchać także na naszych stronach internetowych i tam wyraźnie, jasno, bez ogródek rozmawiamy właśnie o tych tematach. Myślę, że wielu mężczyzn, którzy nie chcą się przyznać do tego, że te rozmowy, czy ten bieg i ten kontakt z ludźmi, którzy mówią: okej, ja jeszcze parę lat temu nie wiedziałem, co się dzieje, coś mi się zdarzyło, poszedłem do lekarza, wyleczyłem to, bądź jestem w trakcie leczenia, bo tak też się zdarza, że one dają właśnie taki przykład, ale nie suchy, taki papierowy, ulotkowy, tylko taki żywy, w rozmowie jeden na jeden. I to często nam się zdarza, że wracają do nas po czasie, na przykład panowie, po niektórych naszych tekstach i mówią, że dzięki nam właśnie się zorientowali, że coś jest nie halo, że na przykład wstawanie 5-6 razy w nocy do toalety to nie jest normalne, bo tak robił dziadek, tata, teraz ja, no okej, mam powyżej 40, 50, to już tam wiadomo. Nie, bo to może być bardzo zły sygnał. I to może być zarówno prostata przecież, ale może być też na przykład podwyższony cukier, z czego sobie wielu panów nie zdaje sprawy.
14: No właśnie, bo to chodzi nie tylko o to, żeby zrobić pod kątem tej prostaty, tak, badania, tylko ogólnie.
13: W ogóle, żeby się badać, żeby wyprzedzić chorobę. To jest taki slogan, ale to rzeczywiście ma ogromne znaczenie. I o tym właśnie też rozmawiamy z lekarzami z Centrum Onkologii. Okej, oni są na samym froncie tej walki z nowotworami, bo do nich już trafiają pacjenci ze stwierdzonym nowotworem. Oni de facto darowują życie zabiegami, podjęciem leczenia chemioterapeutycznego, ale wcześniej mówię: Boże człowieku, gdybyś ty przyszedł 2-3 lata wcześniej do swojego lekarza pierwszego kontaktu, to nie musiałoby być tej operacji na przykład, albo nie byłaby ona tak rozległa. I to jest właśnie ważne, że sobie możemy podarować te kilka lat wcześniej, kiedy pojawią się jakieś sygnały alarmowe, możemy sobie po prostu podarować większy komfort. W tej chwili wyleczalność, tak jak podają statystyki w Polsce, nowotworów, jest między 30 a 50%. Fantastycznie, bo kiedyś to było raptem 10, jeszcze pewnie z 10-15 lat temu, ale w takiej Skandynawii to jest 70%, więc mamy cel.
14: No jest różnica.
13: Mamy cel, a tam profilaktyka to jest coś, co jest najważniejsze na świecie po prostu. Tam się idzie do lekarza właśnie po to, żeby porozmawiać. Coś mi nie pasuje, coś mi się zmieniło w moim organizmie. Właśnie na przykład wstawałem raz w nocy, a teraz muszę 3 razy. Czy to już jest sygnał dla mnie? Albo pani znajduje pod prysznicem u siebie coś, jakąś wypukłość na piersi. Hej, czy to jest jakaś infekcja, coś mi na skórze wyskoczyło, czy też jest to głębszy problem? Mhm. Prawda? I to jest istotne. I dlatego po to między innymi organizujemy właśnie ten bieg dla jaj, żeby w takiej luźniejszej, usportowionej atmosferze pokazać, że warto się sobą zajmować, bo sport jest podawany jako jeden z 7 najważniejszych czynników antynowotworowych. Obok diety, unikania stresu, odpowiedniego wysypiania się, właśnie aktywność fizyczna. Ona nie musi być taka. Bądźmy szczerzy, wielu z tych naszych biegaczy to są biegacze wręcz wyczynowi. Oni mają maratony za sobą. Zresztą możemy ich zobaczyć na różnych biegach, z których Bydgoszcz słynie. Ale zdarzają się też osoby, które tylko ten jeden raz w roku biegają. Właśnie po to, żeby samemu sobie dać właśnie szansę spotkania, ale też i sobie przypomnieć, że warto coś dla siebie zrobić.
14: Będąc jeszcze w tej grupie, prawda? Gdzie tak. Można o tym tak. Szczerze, naprawdę otwarcie tak. Porozmawiać.
13: Gdzie można porozmawiać, można zapytać, można właśnie podejść do tych naszych stoisk w miasteczku biegowym. Więc to jest taka sytuacja, myślę, bez precedensu po prostu. My de facto trochę na tacy bydgoszczanom podajemy tę okazję, zapraszając ich oczywiście do tego biegu, bo cały czas zapisy trwają. Mamy już sporą grupę biegaczy, ale jeszcze lista jest otwarta. Bieg, przypominam, 8 listopada, a wszelkie informacje, których ja oczywiście nie jestem w stanie tutaj zawrzeć w naszej rozmowie, są na pomorska.pl/bieg-dla-jaj, pisane łącznie.
0: Akcji patronuje Radio SK.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
5: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
4: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.

0: Biedronka Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
5: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
4: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
7: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
8: Są takie dni, które lubimy najbardziej. Dla wielu tym dniem jest piątek. Chciałbym powiedzieć, że została już dokładnie godzina do piątku i on się zacznie. Ale wcześniej ja razem z wami zacznę odliczanie do północy i do najnowszych hitów, które właśnie o północy się ukażą i które o północy wam zagram. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Co tydzień gramy wam tutaj nowości. Co tydzień sprawdzamy, co przygotowali dla nas tym razem artyści. Na Messengerze Radia SK wy możecie na bieżąco komentować i dawać mi znać, jak podobają wam się te nowe kawałki, no i czy powinniśmy grać je częściej na antenie. Wysyłajcie głosówki w tej sprawie, ale swój głos piękny nagrała też niedawno Roxy, ta pani jeszcze dziś na Instagramie Radia SK, prosto z Nowego Jorku zapraszała do sprawdzenia jej najnowszego singla, więc jeszcze przed północą i kolejnymi premierami na rozgrzewkę zagrajmy. No właśnie, czy mamy tutaj jesieniary? Albo jesieniarzy? No bo to będzie coś dla was. Roxy, jesień trwa bez końca. Można się otulić kocykiem i zaczynamy.

0: Uwierzycie, że minęło już 5 lat od premiery tego numeru? To Faruko i Pepas, ale to był hit, prawda? No i nadal jest, ale my zmieniamy teraz klimat na coś, co ukazało się bardzo, bardzo, bardzo niedawno. W końcu rozkręcamy hity w Esce, te najnowsze, i gramy tutaj premiery. No to zanim zagram premierę, a przynajmniej kawałek, który ma dopiero kilka dni, to mam pytanie, czy kojarzycie może ten numer? Było coś takiego, prawda? No to może coś takiego jeszcze kojarzycie. To oczywiście wszystko Clean Bandit i właśnie tym razem mamy do czynienia z nowym kawałkiem Clean Bandit, Chloe i Oma Lay. Numer nazywa się Company, jest jeszcze całkiem nowy, a my go gramy, bo rozkręcamy się. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To gramy 13 minut po 23.

0: night of 55 years down the road. To Alex Warren i To Carry You Home. Wszystkie hity zaczynają się West. Mati Fuczyło, cześć. 24 minuty po 23 o północy, a więc już za chwilę zagram wam zupełnie nowe, świeżutkie utwory, ale. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję usłyszeć taki kawałek, który nazywa się Gotham i on do Gotham nas zresztą przeniósł. Tym razem będzie nieco mniej, a nawet dużo bardziej, dużo mniej. To miałem na myśli. Dużo mniej mrocznie. Choć równie ciekawie, Metzner dokładnie wczoraj wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Cały Blok. Jeszcze pachnie nowością. Zresztą sprawdźcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Metzner, Cały Blok.
2: W kieszeni, że ten płonie przy spanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Boka.

A za nami Taylor Swift i Opolite w Radiu SK. 27 minut zostało do północy. Ja mam takie pytanie, czy pamiętacie hit o nazwie Apyty? A to było nie tak dawno i nagrała go m.in. Rosé. To teraz kilka ciekawostek, bo zaraz zagram nowy kawałek od tej pani z Korei Południowej. Rosé możecie kojarzyć też z zespołu Blackpink. A numer, który zagram teraz, ma dopiero kilka dni i na tylko jednej z platform w internecie ma już kilkadziesiąt, bo 44 miliony odsłuchań. Robi wrażenie, prawda? No to sprawdźmy, jak brzmi jej nowy kawałek. Nazywa się New Trick, a więc nowy trik? Rosé, gramy.

0: A więc cicho, szam, to w Stanach Wesce. A więc jej najnowszy singiel. My zbliżamy się do północy, a to może oznaczać tylko jedno. Za chwilę. 0000 to oznacza piątek i całą listę premier tych, które właśnie o północy się szykują. Wszystkie wam zagram już za moment, więc koniecznie zostańcie ze skąd. Będziecie pierwsi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pierwsi, którzy to wszystko usłyszą.
2: Tylko promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: No dobra, to jest mój ulubiony moment, najbardziej ekscytujący, bo właśnie teraz wybiła północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. W SC jesteśmy pierwsi, w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Zagramy wam kawałki, które dokładnie w tym momencie się ukazały. Dokładnie w tym momencie, czyli 25 sekund temu. Tak jest m.in. z tym kawałkiem. Glockenbach, Callum Scott i Collide. To co, jesteście gotowi? Bo będziecie pierwszymi osobami na świecie, które usłyszą ten kawałek. Na Messengerze Radia SK dawajcie znać, jak wam się podoba. Radio SK. Mati Fuczyło, zaczynamy atak. W ogóle to mamy piątek.
5: We got all the hits right here.
1: To jest...

0: Jak się zrobiło klimatycznie, prawda? To Somebody Undressed. All over again.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To już jest piątek, tak uspokajając od 9 minut. To nie tak, że coś przespaliście. To są wszystkie hity, zaczynają się Westę. Przed momentem zagraliśmy nowości od Glohambach i Kloma Scotta, a więc Collide to świeżutki nowy numer. Ale nie jedyny na dziś. Teraz przenosimy się z kolei do Niemiec, bo stamtąd pochodzi pan, którego możecie już dobrze kojarzyć. Na przykład z tego kawałka. To nazywało się dokładnie Waterfall, ale dokładnie 10 minut temu Michael Schulte wypuścił coś nowego. Nazywa się Cover You i wy posłuchacie tego już teraz kilka, a nawet dokładnie 10 minut po premierze. To szybko, co? No to gramy.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Co za hit, prawda? 19 minut po północy to Avicii Waiting for Love. Avicii czeka na miłość, ale my nie musimy czekać już na nowe hity. Bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Po północy gramy wam wszystko to, co dokładnie nowiutkie. Mati Fuczyło, cześć. Mam dla was kolejną porcję hitów na czasie. Tym razem, o wow, możecie się naprawdę zdziwić. Pamiętacie ekipę taką jak Suga Babes? To ta od Push the Button. Ona powstała w 98 roku i mogę wam się przyznać, że w tym samym roku urodziłem się ja, ale te panie mają się naprawdę świetnie i ostatnio pokazały nowy kawałek. On nazywa się Ghost, czyli duch. A wy boicie się duchów? No bo tego nie ma co się bać, wręcz przeciwnie.

0: Krótki tytuł, długa lista artystów, bo w końcu tytuł to DNA, a artyści?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tu lista jest dłuższa. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Niezłą ekipę zmontowali, prawda? Ale wiecie co? Czas na kolejną, tylko że tym razem zupełnie nowiutką, świeżutką. 27 minut mamy już po północy. A teraz będzie Pan i Pani, czyli będzie duet, czyli Sam Felt i Azdis. Hity obojga graliśmy już w Esce nieraz, a teraz dosłownie teraz, przed chwilką o północy, wypuścili wspólny kawałek, on nazywa się Need That Love. No to gramy, bo we need that love.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. We got all the hits right here. To jest premiera.

0: Ten hit ukazał się nie tak dawno, to Dracula, to Tame Impala i Jenny, remix numeru Dracula. Ale teraz już żaden remix, a zupełna nowość. Dracula.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie hit, który graliśmy w Esce i który nazywał się Something to Believe In? Nagrał go Avalon, ale ten pan nagrał jednak też inny kawałek. Nazywa się For Nothing, ukazał się dokładnie 36 minut temu. Jestem zachwycony, że mogę zagrać go wam tak bardzo szybko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To gramy!
2: To jest...

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. End of Beginning, a to Joe. A ja to Mati Wuczyło i co tydzień gram wam najnowsze premiery, ale biorąc pod uwagę to, że mamy dzisiaj piątek, to ja mam dla was propozycję dla tych, którzy mają ochotę na imprezę. A co? W każdy piątek, zaraz po gorącej 20, po 20 gramy SK Live Remix, wtedy naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. Oni grają swoje własne miksy. Dziś o 23 będzie Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance. O północy Lost Frequencies, a potem jeszcze James Hype. W nocy z soboty na niedzielę też gramy klubowe sety. A co? A jeżeli macie na nie ochotę przez całą dobę, to odpalajcie eskową ławkę, bo tam są przez cały czas i to za darmo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zostańcie z eską.

to Top Low i Talking Body w Radiu SK. Mam nadzieję, że podobały wam się dzisiejsze premiery, tym bardziej, że było ich naprawdę sporo. Zagraliśmy m.in. Sugar Babes, zagraliśmy Michaela Schulte, był ten też Glockenbach i Callum Scott, a do tego Sam Felt, Asdis, czy na przykład Avalon i For Nothing. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś. Słyszymy się w kolejny czwartek od godziny 23:00. Wtedy jak zawsze zagramy wam najlepsze nowe hity, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić, albo widzą

0: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
1: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: SK Bydgoszcz.
3: Raz, dwa, trzy! Mare!